Mij is liever als het Olix Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, jedno z tych, proszę ciebie, proszę ciebie.

Radio SK. Radio SK.

0: że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.
1: Let's

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Agnieszka Kraśnik.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie.
2: SK Kraśnik News.
3: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek poznacie twórcę ludowego z Dzierzkowic. Będzie też o ciekawej historii jednego z domów na ulicy Podwalnej w Kraśniku. Na koniec ostrzeżenie przed oszustami.
2: SK Kraśnik.
3: Roman Pruszyński z Terpentyny w gminie Dzierzkowice jest twórcą ludowym i zajmuje się plastyką obrzędową i zdobniczą. Na co dzień zajmuje się tworzeniem wycinanek, a także pisanek. Jest także kolekcjonerem. W swoich zbiorach ma ich prawie 1000 różnego pochodzenia. Tworzeniem wycinanek zaczął zajmować się z czasem jednak od najmłodszych lat. Pisał pisanki. To co zauważył, to że coraz bardziej odchodzi się od sztuki ludowej, nad czym ubolewa.
4: Jest pan twórcą ludowym, tworzy pan pisanki i wycinanki. Zacznijmy może od tego drugiego. Kiedy zaczęła się pana przygoda z wycinankami?
5: Wycinanki zacząłem robić tak w okolicach koniec lat 60., początek 70. Na początku używało się ich do wykonywania zdobień różnego rodzaju, wykonywaniu zaproszeń czy wystaw różnego rodzaju. W tym czasie pracowałem w świetlicy gminnej Gromadzka, najpierw później gminna, więc tam trzeba było czasami coś po prostu wykorzystać. Później po przyjęciu do stowarzyszenia, później były konkursy. W 70 roku bodajże był pierwszy konkurs na sztukę ludową młodzieży Lubelszczyzny i wtedy, już nie pamiętam, a chyba za pisankę dostałem drugą nagrodę, a w drugim konkursie jeszcze dostałem wyróżnienie za wycinankę. A czy wtedy w zasadzie w lubelskim to wycinanki robił chyba tylko Bronek Pietrak, z tym, że on robił je trochę innym sposobem, bo to był kowal, więc on je wykuwał dłutkami. Jego synowie też zaczęli wtedy robić, ja dołączyłem. Było kilka twórczyń, które wykonywało w lubelskim wycinanki. Natomiast moje trochę odbiegały od tych innych, bo zacząłem trochę się wzorować na wycinankach Ignacego Dobrzyńskiego, najbardziej znanego lubelskiego wycinankarza, na temat którego już opracowania powstawały na początku XX wieku.
4: To w czym takim razie się charakteryzują pana wycinanki?
5: Moje wycinanki najczęściej są koliste, znaczy niekoniecznie, bo czasem trzeba wykonać w innym kształcie, ale najczęściej są to koła zamknięte jakimś wykończeniem i wzór, ornament jest znaczy mocno zdobny, że tak powiem. Czasami wygląda jak koronka. Znaczy, czasami wykorzystuję też elementy takie jak godło lubelskiego koziołka, czy jakieś zoomorficzne koguty, ptaki.
4: Jest pan także kolekcjonerem. Proszę powiedzieć, ile pan posiada wycinanek w swojej kolekcji?
5: Znaczy swoich to prawie nigdy nie posiadam, bo się rozchodzą. Natomiast mam kolekcję chyba około 1000 może wycinanek twórców, najczęściej już nieżyjących. Takie jak Czesia Konopkówna, jedna z najbardziej znanych wycinankarek polskich, Skurpi, czy też Zosia Wiechno-Fijałkowska wykonywała wycinanki łowickie, Murasowej na przykład, no i wielu, wielu innych.
4: A czy udostępnia pan jakoś swoje kolekcje, czy można je oglądać na co dzień?
5: W tej chwili są wykorzystywane do wydawnictwa, które w najbliższym czasie się ukaże o wycinankach. Będzie to pozycja wydana przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych. Już jest na ukończeniu. A tak czasami po prostu wykorzystywałem. Dla niej robiłem kiedyś chyba ze dwie wystawy wycinanki takiej przy okazji swoich pobytów i swoich pokazów.
4: A czy sam proces tworzenia wycinanek jest w jakiś sposób skomplikowany, czy jest to zajęcie, którym może się zająć każdy?
5: Najważniejsza rzecz to trzeba mieć dobre nożyczki i dobry papier. Z papierem jest w tej chwili problem, bo ten, który obecnie można nabyć, po prostu po złożeniu zostawia białe ślady. Farba nie trzyma się podłoża, tak jak to było w papierach, które lata temu sprowadzała Syweria z Belgii dla twórców. I to był papier naprawdę dobrej jakości, bo i barwy nie tracił i po prostu nie, po złożeniu nie zostawało śladów. To jest największy mankament w tej chwili, jeśli chodzi o wycinanki. Natomiast te dobre nożyczki i troszkę pomysłu, w najgorszym wypadku trochę makulatury zostanie.
4: A czy gotowe wycinanki można podzielić na jakieś kategorie? Czy w sensie, czy charakteryzują się one jakąś tematyką?
5: Nic nie, po prostu no. Są, nawet w tej chwili służą głównie do ozdoby, więc to zależy od wielkości wycinanki. Można ją robić godzinę, można i 3, 4 i 5 godzin robić, jak jest duża, nie? Bo to jednak tych elementów do wycięcia jest zawsze. No ja często wykonuję też jakieś okazjonalne wycinanki, na przykład w okresie Targu Sztuki Ludowej, jaką zrobiłem swojego czasu z królem Kazimierzem, która tam jako element dekoracyjny wydawnictwa o Targach Sztuki Ludowej poszedł 50., któreśmy wydali właśnie w 2018. Tego typu rzeczy właśnie. Czasem na kartki świąteczne, czy to wielkanocne, czy bożonarodzeniowe, czy jakieś okolicznościowe. Także często też wykorzystywane przez wydawnictwa jako elementy zdobnicze. Ostatnio na okładce książki o sztuce ludowej Lubelszczyzny się ukazała moja wycinanka.
4: To przejdźmy teraz do pisanek. Czy przygoda z tym rzemiosłem zaczęła się w tym samym czasie co wycinanki?
5: Pisanki to robię odkąd pamiętam, czyli odkąd potrafiłem utrzymać pisak, jajko w ręce, to zacząłem robić pisanki. Ojciec mój wykonywał, nauczycielem był tutaj w miejscowej szkole. I jak przychodził okres świąteczny, więc wtedy trzeba było wybrać jajka, ugotować, bo w tej chwili się wykonuje na wydmuszkach, natomiast kiedyś się wykonywało na gotowanych, na twardo, pełnych jajkach, więc to był cały proces taki. Zawsze trudności większe były niż teraz z barwnikami, więc też trzeba było tam gromadzić to. I później i w domu, i w szkole, bo ojciec prowadził kółka zainteresowań, więc i świetlice także, i z dorosłymi, i z młodzieżą szkolną były wycinane. Ja się plątami robiłem także.
4: Czy można wyróżnić jakieś konkretne techniki wykonywania pisanek? Bo na co dzień kojarzymy zazwyczaj takie malowanie jajek na święta. Czy właśnie wyróżniamy jakieś konkretne techniki, czy jest to zazwyczaj jeden konkretny sposób?
5: Znaczy, przede wszystkim to zawsze zaznaczam, że nie każde ozdobione jajko to pisanka. Pisankę się pisze, więc używa się do tego wosku, specjalnego pisaka, czyli albo jest to kawałek, lejek taki zrobiony z cienkiej blaszki, albo blaszka zgięta, albo stalówka nawet stara, taka od do pisania, czasami szpilka, wtedy ona zostawia takie. Natomiast te wszystkie inne, na przykład wyskrobywane, to już jest charakterystyczne, są na śląsko-polskim kroszonki, barwione na jeden barwnik, to kraszanki z kolei, czy wyklejanki, takie jak te łowickie, robione na wzór wycinanek. Natomiast mówię, pisanka to jest pisana. I teraz woskiem wykonujemy, można wykonać pisankę jednobarwną, czyli wzór jeden wzór na ciemnym tle, czy tam wielobarwną, więc wtedy zaczynamy od pisania od tego, że na białym jajku nanosimy woskiem rozgrzanym pisakiem wszystko to, co ma być na pisance białe. Wkładamy do żółtego barwnika, nanosimy znowu wszystko, co ma być żółte, barwimy na czerwono, najczęściej, bo niekoniecznie, piszemy to, co ma być czerwone, możemy dołożyć jeszcze zielony, niebieski, fioletowy i na koniec najczęściej czarne tło dajemy i wtedy po wyschnięciu tego tła, już po wyjęciu, jeżeli to jest wydmuszka, więc musimy otworzyć zatkany otwór, zatykamy, żeby się barwnik nie dostał do środka i ogrzewając wycieramy z wosku, więc tam, gdzie był wosk, zostaje kolorowy wzór. Jeszcze inną techniką jest batik trawiony, bardzo rzadko wykonywany w tej chwili, ja wykonuję ten od czasu do czasu, gdzie nie piszemy na białej skorupce, nie nanosimy wzoru, zaczynamy od żółtej i tak samo powielamy, z tym, że na koniec, nie wycierając jeszcze wosku, wkładamy to, kiedyś się wkładało do kwasu z kapusty. W tej chwili, żeby to szybciej szło, to więc kwasek cytryny, cytrynowy to może być, czy kwas wyciśnięta cytryna. W tym miejscu, gdzie nie jest wosk, barwnik jest wytrawiony i powstaje kolorowy wzór na białym tle. Mało tego, jeszcze ponieważ skorupka jest lekko strawiona w tym miejscu, więc ten wzór jest przy zamkniętych oczach wyczuwalny.
4: Czyli te pisanki, które znamy ze świątecznych koszyczków, to tak naprawdę nie są prawdziwe pisanki, tak? Dobrze rozumiem?
5: Nie zawsze, ale na przykład no w tej chwili jest jakieś, nie wiem, dziwne promowanie jakichś tam dekupaży i takich innych zdobień. Natomiast czy oklejania staropianowych jajek, nie? Czy różnymi rzeczami. Natomiast no, z taką tradycją ludową niewiele to ma już wspólnego.
1: Rozumiem.
4: Pisanki same w sobie w większości kojarzą się z Wielkanocą. A czy tworzy się je tylko w tym okresie, czy także na co dzień? No.
5: Znaczy w tej chwili to praktycznie ja to mam ciągle jakieś zamówienia na pisanki. Ale najczęściej właśnie w okolicach Wielkiej Nocy to jest wtedy duże zapotrzebowanie. Natomiast one stały się elementem takim no, upominkowym. Już w tej chwili mniej przywiązuje się wagi do zdobień na przykład, bo te różnego rodzaju elementy zdobnicze miały swoją wymowę, tam był swastyka, był motyw słońca, drzewko życia, także to było z wierzeniami różnego rodzaju związane, a w tej chwili to jest po prostu jako element, najczęściej element dekoracyjny, żeby przyzdobić stół wielkanocny, czy dać komuś w prezencie.
4: Ostatnio brał pan udział w konkursie na najładniejszą pisankę wielkanocną.
5: Znaczy to jest w zasadzie konkurs robiony przez marszałka pod patronatem pani Beaty Mazurek. Był to, w tym roku to był drugi konkurs. W pierwszym konkursie dostałem pierwszą nagrodę, w tym drugim dostałem drugą nagrodę. W zeszłym roku nie było, była przerwa taka ze względu na pandemię, także. Natomiast właśnie a propos konkursu, więc właśnie tam widać, że ponieważ to wojewódzki konkurs, dużo prac wpływa i większość jest właśnie wykonywanych tymi technikami takimi, nieludowymi, że tak powiem. Więc większość to są te zdobienia styropianowych jajek różnego rodzaju, dekupaży i takich tych. Szkoda, bo Lubelszczyznę charakteryzowało naprawdę przed wojną. Wiele regionów pisankowych było. Stanisław Dąbrowski w 1936 roku w swojej książce właśnie wyodrębniał tam do tego stopnia, że można było po wzorze poznać, skąd pochodziły, z jakiego regionu, z jakiego powiatu te pisanki. No czy tutaj jest jeszcze tak, że to jest to pogranicze takie z Ukrainą, gdzie tam też silnie jest rozbudowana właśnie więź pisania, utożsamiają się właśnie z pisaniem pisanek, twierdzą, że oni nawet wymyślili, nie? Ale to trzeba im przyznać, że dbają o to wydawnictwa dotyczące pisanek i sztuki ludowej u nich, jakie są wydawane, biją na głowę nasze polskie.
4: Mówi pan o tym, że można odróżnić pisanki jednego twórcy od drugiego. W takim razie proszę powiedzieć, w jaki sposób można odróżnić pana dzieła?
5: Znaczy moje to od każdy jeden znawca odróżni. Znaczy może laik nie, no ale taki, który coś liznął z etnografii i sztuki ludowej, to z łatwością stwierdzi, że to moje.
4: To czym się charakteryzują?
5: Czy kreska, kolorystyka, wzornictwo, także jest taki parę elementów, które po prostu łatwo wyłapać.
3: Pan Roman Pruszyński od prawie 50 lat należy do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2008 roku otrzymał srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Ulica Podwalna w ostatnich latach zmieniła znacznie swoje oblicze. Kiedyś okolica wyglądała zupełnie inaczej. Z jednej strony ulicy Podwalnej jeszcze do dzisiaj możemy zauważyć stare mury miejskie, z kolei z drugiej strony były liczne zabudowania. Wchodząc od ulicy Okopowej, pierwszym budynkiem był dom pana Młynarczykowskiego. Z tym budynkiem związanych jest wiele ciekawych historii. Jedną z nich jest to, że mieszkało tu dwóch ułanów z 24 pułku, którzy ożenili się z córkami właściciela.
1: I pierwszym budynkiem, jaki tutaj stał, zresztą stoi do dziś, to jest budynek na podmurówce, drewniany, taka solidna podmurówka, drewniany, ładny budynek i postawił go pan Józef Młynarczykowski. Pan Józef Młynarczykowski pochodził z Suchyni, był synem Walentego i Marianny z domu Wolak. W wieku 23 lat poślubił pannę Mariannę Adamowską. Ona pochodziła z Rzeczycy Ziemiańskiej, tutaj w Kraśniku dorabiała. Mieszkała we wsi Pasieka. Pan Józef Młynarczykowski był murarzem z zawodu, ale po pewnym okresie czasu został zakrystianem, czyli kościelnym w Kraśnickim Kościele. Był tym kościelnym aż do zejścia, że tak powiem, do 1940 roku. Pan Józef Młynarczykowski z żoną mieli tam trochę dzieci, ale faktycznie interesują nas dwie córki. Jedna to była Stefania, która poślubiła pana Wawrzyńca Schmidta, a druga była Franciszka, która poślubiła Zygmunta Wójtowicza. Zarówno pan Zygmunt Wójtowicz, jak i Wawrzyniec Schmidt to byli żołnierze 24 pułku ułanów. Pan Zygmunt Wójtowicz razem z ojcem i z bratem służyli w 24 pułku ułanów i byli muzykantami w orkiestrze pułkowej. Później pan Zygmunt to nawet był trębaczem dowódcy pułku w 1939 roku. I tu pan Zygmunt mieszkał z żoną właśnie w tym budynku, a pan Wawrzyniec Schmidt, poślubiwszy pannę Stefanię, dostał od teścia taki mały budynek, który stał w ogrodzie. I później, o tu jest ten drugi budynek właśnie przy budynku murowanym Gottnerów. Później państwo Schmidtowie rozbudowali ten budynek. Pan Wójtowicz, tak jak się rzekło, urodzony w 1907 roku, był plutonowym 24 pułku ułanów, poślubił pannę Franciszkę Młynarczykowską, służył właśnie w 24, był muzykantem w pułkowej orkiestrze, grał na kornecie. A w 1939 roku razem był trębaczem dowódcy pułku pułkownika Kazimierza Dworaka i brał udział w kampanii wrześniowej. W Jordanowie miał wypadek samochodowy, złamał rękę, no i dostał się do szpitala. W szpitalu spotkał pana rotmistrza Łukowskiego, który był ranny w klatkę piersiową, bo oni tam razem walczyli. I tak pan rotmistrz Łukowski dostał się do niewoli radzieckiej czy sowieckiej i zginął w Katyniu. Natomiast pan Wójtowicz przywędrował do Kraśnika. Kiedy on przyszedł do Kraśnika, to w tym czasie jego teść, Młynarczykowski Józef, mieszkał podczas wojny przy kościele, przy ulicy Klasztornej, tam są budynki po Klasztornej, tam mieszkał, więc i pan Wójtowicz wspólnie z żoną mieszkał tam przez jakiś czas, a później w 1940 roku, jak zmarł jego teść, to przejął jego obowiązki i był kościelnym aż do lat 70. może. Także to tak się ciągnęło od początku XX wieku, ponad połowę wieku to byli właśnie teści zdjęć, byli zakrystianami kościelnymi. No pan Wójtowicz, wspominają go tutaj ministranci, że był bardzo punktualny, lubił porządek, przestrzegał i tak dalej. Do jego obowiązków należało przygotowanie kościoła, jak i szat liturgicznych i tam tego typu narzędzi, które służyły do właśnie mszy. Miał córkę, nie tylko, ale między innymi córkę, która wyszła za pana Lisicę, i tak się nieszczęśliwie złożyło, że oboje, ta jego córka i zięć, zginęli w wypadku samochodowym. Natomiast pan Wawrzyniec Schmidt poślubił właśnie w 29 roku pani Stefanię Munarczykowską i sobie mieszkali, dał im też ten budynek, nawet widać ładny. Do tej pory mieszka córka pana Wawrzyńca, pani Alicja Schmidt w tym budynku. Wzięli pożyczkę i zaczęli, rozbudowali, ładnie to nawet wyszło. Natomiast podczas wojny Wawrzyniec Schmidt powędrował na wojnę i tak się złożyło, że razem z pułkiem aż na zachód brał udział w całym marszu 24 pułku ułanów do Normandii i skończył wojnę w 1945 roku. Tak się szczęśliwie złożyło. Natomiast zostawił w Kraśniku żonę i syna małego. Mieli syna, miał na imię Jerzy syn. Syn później zresztą został kapitanem żeglugi wielkiej, ale po kolei rzecz biorąc, no tak się złożyło, że pani Stefania nie dość, że miała pożyczkę, no ale to się wiadomo, że wojna to więc nie spłacała, ale nie miała z czego żyć, no bo została bez grosza przy duszy, więc pomagała ojcu Młynarczykowskiemu, a później szwagrowi Witowiczowi tam przy kościele. No i do nich zwrócił się ruch oporu. Pani Stefania pomagała w wyrabianiu aktów urodzeń, między innymi dla Żydów. No, uratowała wielu, ale jednak tak się złożyło, że w pewnym okresie ktoś ją oskarżył, panią Stefanię Schmidt. No i niestety pani Stefania Schmidt trafiła najpierw do więzienia pod zegarem w Lublinie, a później na zamek. No i nie wiadomo, w jakich okolicznościach straciła życie. W każdym razie trudno. Są pamiątki w więzieniu pod zegarem w Lublinie, tam odnośnie pani Stefanii Schmidt. To taka cicha bohaterka kraśnicka. No nikt nie bardzo wiedział, w jaki sposób i tak dalej zginęła. No i się okazało, że został ten syn nieletni. Tym synem jej siostra, czyli pani Witowiczowa, się zaopiekowała. Po wojnie ten syn chciał trafić do ojca na zachód, no ale niestety został złapany i zwrócony, że tak powiem. No i pan Stefan Wawrzyniec Schmidt wrócił do kraju, chciał się zaopiekować swoim synem. Tutaj pan Wawrzyniec został w pewnym okresie czasu nawet burmistrzem Kraśnika do czasu zmiany ustawy o samorządzie miejskim. To funkcjonowało na zasadzie właśnie przedwojennej, dopiero po 56 roku czy 4 zmienili ustawę. No i pan Schmidt nie chciał już dalej być tym burmistrzem Kraśnika, trafił do GS-u, pracował. Później włączył się w działalność koła 24 pułku ułanów, aktywnie działał, był także inicjatorem i pomagał przy budowie pomnika 24 pułku ułanów przy kościele. Także no, wszyscy pamiętają to pana Wawrzyńca. Ożenił się drugi raz z panią Zofią z domu Górba i z panią Zofią mieli córkę Alicję. Alicja Schmidt mieszka do tej pory. Sporo pamiątek po Wawrzyńcu przekazała, między innymi do muzeum, ale także do brygady zmotoryzowanej z żagania, która kontynuuje tradycję 24 pułku ułanów. Podczas wojny budynek ten pana Wojtowicza, jak i pana Schmidta stały puste po aresztowaniu pani Stefanii. Prawdopodobnie w którymś z tych budynków tak się złożyło, że spotkały się trzy takie znane osoby. Pierwszy to był Konrad Bielski, to jest poeta, adwokat z Lublina. On przez pewien czas nawet był w Krasnym Stawie, ale faktycznie rzecz biorąc to jest kolega Józefa Czechowicza, poety z Lublina. Razem z jego bratem studiowali, później tam przyjaźnili się, bo ten też Konrad Bielski był literatem. Także to jest znana postać, Konrad Bielski. Taki oceniają go, bo to urodził się na Wołyniu, że to taki Sarmata jeszcze w starym stylu i tak dalej. A on to z Kraśnikiem miał kontakt, ponieważ jego stryj, pan Bielski, miał aptekę w Kraśniku przez długi okres czasu. Później trafił tutaj także jego brat, był sędzią, pochowany zresztą na cmentarzu w Kraśniku jest, i jego matka tu trafiła. Ojciec zmarł przed wojną w Nałęczowie. To był jeden. Drugi, który był taki wybitną postacią, to był Jerzy Sawicki. Faktycznie rzecz biorąc, to on się nazywał Izydor Reisler. Przybrał nazwisko Jerzy Biłobran, jak był w Kraśniku, a po wojnie to był Jerzy Sawicki. Jerzy Sawicki to był po wojnie prokuratorem, który oskarżał okupantów niemieckich po wojnie. Później był profesorem, no ale faktycznie rzecz biorąc to taka postać dwuznaczna, ale no wybitna ze Lwowa, bo tam kończył prawo, no, tam poślubił najpierw córkę też adwokata Landała, taki słynny lwowski adwokat. Później trafił do Kraśnika i tu przez jakiś czas był. Pan Konrad Bielski tu się z nim spotykał właśnie w jednym z tych domów, albo u pana Wojtowicza, albo u pana Schmidta. Później opisał to właśnie, w Kamenie można poczytać o tym panu Sawickim. I tu także przebywała przez jakiś czas z tym panem Jerzym Sawickim pani Stefania Łobaczewska-Gerard de Westerburg. To jest znowu malarka. Pani profesor, później była w Krakowie na uniwersytecie, została profesorem, też słynna malarka, pani profesor i tak dalej. I tak się okazało, że się spotkali w Kraśniku. To taka ciekawostka właśnie. I tu na ulicy Podwalnej sobie tutaj spotykali się. No ten Bielski to oprócz tego, że był słynnym adwokatem, literatem i tak dalej, to jeszcze określają go, że potrafił jak staropolanin czy szlachcic zagrodowy, miał mocną głowę do alkoholu, powiedzmy to tak. Także to jest ten róg ulicy Podwalnej, naprawdę ciekawy. I warto właśnie o tym mówić, ponieważ od Munarczykowskiego Józefa się zaczęło, ale tych dwóch, pan Wójtowicz i pan Schmidt, to też ludzie, którzy sporo znaczyli w Kraśniku.
3: Opowiedział naszemu reporterowi Roman Lewaszow.

0: Używa w kontaktach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Dopytują też często o instytucje finansowe, w których klient korzysta z tego numeru telefonu. Podanie takich danych oszustowi może mieć dla naszego klienta fatalne skutki. Dlatego uczulamy i przypominamy, ZUS nie prosi drogą telefoniczną o zmianę numeru, który klient wykorzystuje w kontaktach z zakładem, ani o potwierdzenie zmiany tego numeru. Nie dopytuje też o banki, w których klient ma konto. Kontaktujemy się telefonicznie z klientami, którzy wcześniej zapytali nas o swoją konkretną sprawę, żeby udzielić odpowiedzi. Niezapowiedzianie dzwonimy w sytuacji, kiedy wzywamy naszego ubezpieczonego na kontrolę zwolnienia lekarskiego. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zweryfikować rozmówcę na naszej infolinii.
1: Do klientów zakładu przychodzą również maile, w których oszuści zachęcają do wejścia na stronę internetową, udając e-ZUS i nalegają na podanie tam danych do logowania czy numeru swojej karty płatniczej. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, zapraszam. W dzisiejszym magazynie reporterów usłyszycie o historii kolekcjonera meteorytów z naszego regionu. Poznacie też jedną z kraśnickich fundacji i to, czym się na co dzień zajmuje. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: W swojej kolekcji posiada około 200 meteorytów z całego świata. Najcięższy waży około 2 kg. Na co dzień prowadzi planetarium i obserwatorium. Pan Józef Baran z Urzędowa zajmuje się obserwacją kosmosu już od kilkudziesięciu lat. O swojej działalności opowiedział naszemu reporterowi Arturowi Mazurkowi.
3: To na początek proszę powiedzieć, jak zaczęła się pańska przygoda z meteorytami i obserwowaniem kosmosu.
4: No wszystko zaczyna się chyba w dzieciństwie, w domu. W sytuacji, w jakiej człowiek się wychowuje i jego samego zainteresowania tym światem, co jest dookoła. Szukanie odpowiedzi na pytanie dlaczego. Pierwsze, myślę, spojrzenie w niebo i dziwna historia z obserwacją księżyca. A no właśnie księżyc. Jako, przypominam sobie, jako małe dziecko, spoglądałem na ten księżyc i pytanie od razu, dlaczego raz jest taki chudziutki, nagle staje się w pełni okrągły, no i szukanie odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje. No i tak po kolei to tak wciągało człowieka, ten kosmos, co tam właściwie jest, dlaczego to tak się wszystko w nocy na przykład świeci, tyle punkcików, tyle takich gwiazd, jak się potem okazało. No i zdobywanie, szukanie wiedzy, szukanie odpowiedzi, co to jest i układanie jeszcze wówczas nie wiedząc, że to można nazwać gwiazdozbiorem, układanie swoich jakichś tam konstelacji, no zupełnie, nieraz zupełnie nietrafnych wobec tego, co nam przedstawia nauka, czyli te moje konstelacje były zupełnie inne nazwy, jakieś czy zwierzę, czy jakiś przedmiot widziany przeze mnie. Oczywiście weryfikowało to życie. No taki właśnie Orion jest przykładem. Kiedy wieczorami spoglądałem na niebo, widziałem w tym Orionie nie Oriona jako takiego, tylko koronę odwróconą do góry, czyli te trzy gwiazdy i do dołu mnie to się pięknie układało w koronę. A później się okazało, że to są nogi i pas Oriona. No to dobrze, to już przyjąłem to jako właściwą nazwę i niech tak będzie. No i tak po kolei, gdzieś tam przy Orionie, co jest? No to jest Syriusz, taka bardzo najjaśniejsza gwiazda nieba. Czyli Syriusz, psia gwiazda, gwiazdozbiór wielkiego psa. No i tak dalej po kolei chodziło się po tym niebie i poznawało, że tutaj jest ta ekliptyka, po której wszystkie te gwiazdozbiory wędrują w ciągu roku, czyli poszczególne gwiazdy zodiaku. No i tak dalej, oczywiście ten słynny, każdemu praktycznie znany wielki wóz, a to jest wielka niedźwiedzica, okazuje się. A jeżeli przedłużymy linię od dwóch gwiazd do góry, okazuje się, że trafimy na gwiazdę polarną, przy której, która jest jakby końcem ogona małej niedźwiedzicy. Pomiędzy tymi dwoma szaleje smok, no i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko się tak fajnie poukładało. A jeszcze co ciekawe, bo w Urzędowie mieszkają przecież

0: potomkowie z rodu Jana Heweliusza. Warto o tym też pamiętać. No między innymi ta stacja bolidowa, którą tu mamy, powstała dzięki temu, że Magda Matysiak-Hewelkę w Warszawie nawiązała kontakt właśnie z chłopakami, z ludźmi z PKM-u, czyli tego polskiego takiego głównego punktu, gdzie właśnie te materiały się na bieżąco przesyła. No i dzięki temu też to wszystko się do tej pory, od 2006 roku działamy w ramach tej stacji bolidowej. No to są tysiące już detekcji, tysiące meteorów. No i dzięki tejże stacji i tym kilkunastu, a nawet już myślę, że już ponad 20 takich jest w kraju, te wszystkie złożone ze sobą dane pozwoliły na odkrycie kolejnych rojów meteorów, które sobie wybiegają z gwiazdozbiorów, a słynny gwiazdozbiór Perseusza i Perseidy, no to już historia i właśnie ta historia zaczęła się od 2006 roku, kiedy to właśnie powstała ta stacja bolidowa. I takie większe zainteresowanie meteorami tutaj na terenie Ośrodka Kultury w Urzędowie, czy u nas na Mikuszewskim robimy spotkania. Bierzemy też udział w zlotach astronomicznych. Jeździmy do Niedźwiad pod Bydgoszcz. U nas było już czterokrotnie organizowane takie ogólnopolskie spotkanie. No i właśnie te meteoryty prezentujemy praktycznie wszędzie, gdzie tylko możemy. Mamy też na Mikuszewskim własne planetarium, takie obwoźne. Jadąc na przykład do szkół z planetarium, z programami planetaryjnymi dla odpowiedniej grupy wiekowej, odpowiedni program, też prezentujemy meteoryty. I wówczas to mamy tylko fragment naszego w ogóle zbioru, bo blisko 200 meteorytów to jest ciężko zaprezentować, ale po kilkanaście z każdego rodzaju meteorytów, czyli to meteoryt kamienny, żelazno-kamienny i żelazny, pokazujemy, jak wyglądają. Młodzież, dzieci mogą wziąć do ręki, mamy taki kawałek, dwa ponad kilogramy żelaznego meteorytu, wówczas widać, jaka to jest moc tegoż kosmosu.
1: I ten dwukilogramowy jest najcięższy, jaki Państwo posiadają, tak?
0: Tak, reszta to raczej taka drobnica, ale tylko po to, żeby właśnie zebrać, na mapie można oznaczyć miejsca, że ze wszystkich kontynentów, prócz Antarktydy, mamy te meteoryty.
1: I jak te meteoryty trafiły tutaj do Urzędowa, skoro, tak jak pan mówi, są z całego świata?
0: No należy do Polskiego Towarzystwa Meteorytowego, które zajmuje się badaniem meteorytów, wymianą, ludzie z towarzystwa wymieniają się meteorytami, kupuje się, no praktycznie poprzez zakupy wszystkie meteoryty, co u nas są, stąd się znalazły.
1: W Ośrodku Kultury w Urzędowie znajduje się też obserwatorium. Czy z niego można korzystać?
0: Tutaj w Ośrodku Kultury mamy teleskop z prowadzeniem takim automatycznym. Jest to 10-calowy w systemie Newtona teleskop, natomiast w systemie Newtona 12-calowy jest u nas prywatnie na Mikuszewskim. I jeżeli tylko pogoda dopisuje, to sobie sam, jak są ciekawe zjawiska, lubię pooglądać, a można się umówić telefonicznie, czy poprzez Facebooka, czy Messengera, także jest to dostępne.
1: Wspominał pan o tym, że ogląda pan ciekawe zjawiska. A co to tak naprawdę są ciekawe zjawiska? Bo jak ja patrzę w niebo wieczorem i widzę dużo gwiazd, księżyc, no to dla mnie jest to już super widok i bardzo mnie interesuje, co według pana jest ciekawe w tym naszym niebie.
0: No jeżeli już człowiek poznał gwiazdozbiory, poznał, jak to wszystko jest poukładane na niebie, to wchodząc głębiej w to wszystko, No to cóż, możemy właśnie do ciekawych zjawisk zaliczyć no, te koniunkcje, które, czyli zbliżenie planet do siebie, czy zakrycie przez księżyc planet, czy gwiazd, wyraźniejszych, jaśniejszych gwiazd, w poszczególnych gwiazdozbiorach, gdzie po ekliptyce sobie księżyc chodzi. A na czym to polega? No, zakrycie i odkrycie gwiazdy przez księżyc. Obserwujemy gwiazdę, ona jest blisko brzegu księżyca. Nagle jakby ktoś odciął światło, zgasła, czyli ona się schowała za księżyc. Po jakimś czasie znowuż z drugiej strony ona nam się pokazuje. No cóż jeszcze, ciekawe zjawisko, czyli te koniunkcje, no ostatnio Saturn Jowisz, to było naprawdę wydarzenie setek lat, za ileś lat dopiero, może 400, już nie pamiętam dokładnie, ale ponowna będzie taka sytuacja, także to są takie fajne zjawiska, ciekawe. Co jeszcze? No przez teleskop nie warto na przykład oglądać rojów meteorowych ze względu na to, że no, teleskop to jest mała powierzchnia nieba, natomiast jeżeli sobie siądziemy czy położymy się nawet i będziemy widzieli dużą część nieba, to na pewno w którymś momencie w trakcie, jak przechodzi Ziemia przez rój, wówczas pięknie można sobie pooglądać, jak takie jasne kreski meteorów spalających się w atmosferze nam się pojawiają. Właśnie to są te Perseidy, słynne sierpniowe. 12 sierpień, 13 i następnie po tygodniu, po około 20 sierpnia. I no i co? Zaćmienia księżyca na przykład w teleskopie super widoczne. Zaćmienia, czy częściowe zaćmienia Słońca też przez teleskop możemy podziwiać lepiej niż przez gołe oko. Także no myślę, że to są najważniejsze te rzeczy do oglądania teleskopa.
1: Zajmuje się pan obserwacją nieba od kilkudziesięciu lat. Proszę powiedzieć, czy na przestrzeni tych lat zmieniła się technologia i czy to jakoś się wpłynęło na obserwacje kosmosu?
0: No takim przykładem niech będzie nasz wyjazd na zaćmienie Słońca, całkowite zaćmienie Słońca nad Balaton na Węgry, rok 99, gdzie mieliśmy do dyspozycji jedynie aparaty na klisze, a dzięki nowej technologii naprawdę skok niesamowity. To, co było wówczas niemożliwe, czyli jedno zdjęcie i koniec. Ewentualnie próba nakładania na siebie klatek, ale to było żmudne. Natomiast w tym momencie mamy do dyspozycji już technologię, która pozwala na zwielokrotnienie, kilkaset czy nawet może tysiąc razy można nałożyć na siebie poprzez stakowanie obraz nieba i wówczas wychodzą cudeńka. To, co my widzimy gołym okiem, to jest naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Nasze oko nie potrafi zebrać tyle danych. A w kosmosie naprawdę jest mnóstwo kolorów. Oczywiście to jest związane z różnymi chemicznymi, jak to nazwać, no każdy pierwiastek inaczej po prostu świeci i można dzięki temu, że wiemy, że ten pierwiastek świeci na czerwono, drugi na niebiesko, możemy wiedzieć co oglądamy, a naprawdę w kosmosie jest tyle kolorów, że artysta, malarz nawet takich kolorów może nawet jeszcze nie widział i nie namalował. Także kosmos jest naprawdę czymś wyjątkowym i warto patrzeć w niebo, warto podziwiać niebo i poznawać, zadawać sobie pytanie, dlaczego to tak jest. No, Ziemię poznaliśmy już dosyć mocno, chociaż jeszcze wiele jest do odkrycia, a kosmos naprawdę daje nam coraz większe możliwości poznawania go. Niech jeszcze takim przykładem będą planety, które się odkrywa coraz to nowe wokół gwiazd tutaj nam w miarę bliskich. Profesor Wolszczan jako pierwszy na świecie odkrył planetę pozasłoneczną, a w tej chwili praktycznie każdego dnia odkrywane są coraz to więcej tych planet, egzoplanet tak zwanych, planet wokół, krążących wokół innych gwiazd, w innych światach. Taki Gabriel Murawski tutaj z Suwałk, na przykład młody chłopak, jest właśnie w tym kierunku takim człowiekiem ciekawym, który dzięki właśnie tej technologii, która właśnie jeszcze za czasów Wolszczana, profesora Wolszczana, który tamtymi metodami badał, tutaj chłopak dzięki komputerom, dzięki nowej właśnie technologii może na przykład odkrywać czy obserwować odkryte już te egzoplanety. I co ciekawe, te metody tylko dosłownie w ułamkach procentu widzą, rozróżniają pojaśnienie lub pociemnienie gwiazdy, która te pociemnienia właśnie dają nam wiedzę o tym, że właśnie przechodzi przed tarczą taka właśnie egzoplanetka. Taka drobinka z naszego punktu widzenia, a poprzez naszą technologię my ją widzimy. Ułamek procenta, to nie jest 1, 2, 3%, ale ułamek. To są rzeczy, o których jeszcze 20 lat temu nam się nie śniło, że można aż tak dokładnie badać.
2: Obserwatorium znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie, a także w miejscowości Mikuszewskie, gdzie pan Józef prowadzi gospodarstwo agroturystyczne.
3: SK Kraśnik.
2: Fundacja powstała w 2009 roku i głównie zajmuje się pisaniem oraz realizacją unijnych projektów. W taki sposób chce pomagać innym ludziom. A jak konkretnie wygląda ta pomoc? O tym mówi prezes Fundacji Liderzy Sukcesu, Agnieszka Zbytniewska.
4: Fundacja Liderzy Sukcesu powstała w 2009 roku. Jest fundacją zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zajmuje się tak naprawdę pisaniem i realizacją unijnych projektów. Staramy się zdobywać środki unijne i dzięki tym środkom pomagać ludziom. Pomagać ludziom w sensie realizacji różnych planów zawodowych, bądź też w sensie zdrowotnym. Uczestniczymy w różnych projektach, które nie są finansowane również z Unii Europejskiej. Bardzo dużo projektów piszemy w takiej współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, gdzie naprawdę ludzie merytorycznie bardzo dobrze podchodzą do nas i realizujemy różne takie ważne zadania dla osób niepełnosprawnych. Poza takimi projektami zajmujemy się głównie działaniami związanymi z doradztwem zawodowym, z organizacją szkoleń i staży. Organizacja szkoleń, czyli mamy projekt, który zaczyna się najpierw określeniem ścieżki zawodowej dla danego uczestnika, później takimi krótkimi spotkaniami z osobami takimi jak coach, tak żeby jeszcze porozmawiać właśnie na temat kwalifikacji, na temat tego, czy osoba chce coś zmieniać w swoim życiu, czyli też takie trochę podejście psychologiczne. Jeżeli potrzeba, to również są spotkania indywidualne, takie organizowane z psychologami. I przechodzimy do etapu szkolenia. Szkolenia różne, począwszy od czeladniczych szkoleń, dających zawód kucharza, zawody takie budowlane, remontowe, poprzez szkolenia florystyczne, opiekunka dziecięca, opiekunka osób niepełnosprawnych. Osoby po ukończeniu tych szkoleń są kierowane przez nas na staże, wybierają sobie miejsce stażu same, bądź pomagamy im w tym poprzez pośrednika pracy. Miejsce stażu, w którym osoby są przyjmowane, jest tak jakby ta umowa stażowa jest zawierana na 6 miesięcy. Takie wynagrodzenie, które w tym momencie obowiązuje dla takiej osoby, to jest 1800 zł brutto. I na rękę, czyli netto, to jest kwota około 1400 zł. Po stażu, czyli po tych 6 miesiącach, osoba albo trafia na rynek pracy, czyli mamy osoby z deklaracją zatrudnienia i musimy tak naprawdę starać się, żeby tych osób było jak najwięcej, bo do tego zobowiązują nas wskaźniki w projekcie. Natomiast jeżeli nie uda się z różnych przyczyn, często są to przyczyny też niezależne od tych osób, zdrowotne albo jeszcze jakieś inne, które rodzinne sytuacje, które uniemożliwiają im podjęcie zatrudnienia, wtedy osoba rejestruje się w Urzędzie Pracy i w dalszym ciągu próbujemy w jakiś sposób tą osobę wspierać czy przekazywać informacje o tym, jakie są dostępne na przykład w Kraśniku miejsca pracy, oferty pracy. Także na tym polega tak jakby taka główna działalność fundacji. Poza tym fundacja utworzyła żłobek w Annopolu, żłobek na 20 miejsc z działania 1-5, to było w 2013 roku. Funkcjonuje do dzisiaj. Myślę, że cieszy się w miarę dobrą opinią, bo niedawno rozmawialiśmy z rodzicami w celu monitorowania właśnie sytuacji. Dzieci nasze są wspaniałe, kochane i umieją tyle rzeczy, że naprawdę śpiewać, recytować, tańczyć, malować, to są po prostu dzieci wszechstronne. Kolejne działanie, często współpracujemy z różnymi instytucjami, prowadzimy szkolenia, czyli startujemy tak jakby w przetargu, ponieważ fundacja jest instytucją szkoleniową, zarejestrowaną w rejestrze instytucji szkoleniowych w Lublinie, więc mamy tą możliwość i staramy się właśnie uczestniczyć też i w takich przetargach i realizujemy szkolenia. Jest nam o tyle łatwiej, że mamy doświadczenie w tym, w jaki sposób wypełniać dokumentację dotyczącą projektów, bo głównie to są szkolenia właśnie finansowane ze środków unijnych, dlatego cała dokumentacja, która towarzyszy tym szkoleniom, nie przeraża nas. Mamy własną bazę trenerów, z której korzystamy, realizując nasze własne projekty, dlatego mówię, nie jest to dla nas jakimś problemem, żeby w szkoleniach startować. Mamy kilka takich wyjazdów integracyjnych za sobą, mamy wyjazdy integracyjne, które realizowaliśmy dla osób niepełnosprawnych, uczestników właśnie różnych zajęć, które prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Także z Powiatowym Centrum współpracujemy również na zasadzie organizacji różnych takich projektów. Ostatnio w ubiegłym roku realizowaliśmy taki projekt, w ramach którego zatrudnialiśmy z fundacji rehabilitanta, który właśnie świadczył usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, które są uczestnikami zajęć właśnie Centrum tutaj Pomocy Rodzinie w Kraśniku. Jeżeli chodzi o naszą fundację, wiadomo, nie jest nam lekko, bo jesteśmy fundacją, nie prowadzimy takiej typowej działalności gospodarczej, ale tak naprawdę nie wszystko przekładamy na pieniądze, dlatego że naszą motywacją do tego, żeby działać, głównie są takie sytuacje, które zdarzają nam się w trakcie realizacji projektu. Opowiem tutaj o jednej takiej, która do tej pory została mi w pamięci, ale takich sytuacji jest więcej. Mieliśmy uczestnika projektu, emerytowaną nauczycielkę ze stwardnieniem rozsianym, do której po pierwszym telefonie, takim rekrutacyjnym, po pierwszej rozmowie, którą akurat na mnie to wypadło, ja z nią przeprowadziłam, pani stwierdziła, że to jest niemożliwe, żeby takie dobre warunki jej zaoferować i to jest niemożliwe, co ja mówię, to jest po prostu nierealne, żeby w ten sposób móc pomóc człowiekowi, czyli tak jakby fundacja mogła jej pomóc. Zaoferowałam tej pani możliwość takiego dowożenia na zajęcia, wyjścia z domu właśnie, bo kobieta już kilka lat była tylko i wyłącznie w domu, ponieważ to stwardnienie jednak było tak bardzo dokuczliwe, że uniemożliwiało jej wyjście z domu. No i pani była bardzo zamknięta, pomimo tego, że nauczyciel, wiadomo, ma taki charakter, że potrzebuje rozmowy i kontaktu z innymi ludźmi. Przez tą chorobę jednak to gdzieś tam uległo zmianie. Udało nam się do tej pani dotrzeć, udało nam się naprawdę zorganizować ten transport odpowiednim samochodem, także kobieta na wózku mogła być przewieziona na zajęcia. Mało tego, udało nam się później zorganizować jej miejsce stażu niedaleko jej miejsca zamieszkania, gdzie była również dowożona wynajętą przez nas odpowiednią taksówką. I po zakończeniu tego właśnie całego wsparcia Pani przyszła do nas razem z mężem, z kwiatami i ze łzami w oczach, że ona po prostu nie wierzyła w to, że to będzie możliwe. Nie wierzyła w to, że to, co ja mówię, to na pewno da się w ogóle wprowadzić w rzeczywistość. Że tak będzie wyglądało jej kilka następnych miesięcy życia, przy czym mówiła, że ona była już spakowana i gotowa do tego, żeby odejść do takiego domu opieki, tak żeby mogła po prostu być z ludźmi, którzy się nią zajmą, prawda? Bo już gdzieś tam ta samodzielność jej też traciła, te wszystkie funkcje samodzielnego bytowania. Więc takie sytuacje się zdarzają, takie sytuacje nas motywują do tego, żebyśmy dalej działali. Mamy problemy, mamy może nie zawsze satysfakcjonujące warunki pracy, ale naprawdę takie sytuacje są dla nas uskrzydleniem. I dlatego trzymam kciuki za wszystkie fundacje, stowarzyszenia, które zajmują się pomocą innym osobom. Nie traćcie wiary, bo naprawdę są osoby, które nas potrzebują i jeżeli mamy taki cel i po to się powołaliśmy, to w dalszym ciągu realizujmy go, bo naprawdę jest taka potrzeba.
2: Fundacja prowadzi także żłobek w Annopolu i Kraśniku.
4: Projekt jest to oczywiście projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 9.4. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia albo utrzymanie zatrudnienia wśród mieszkańców Kraśnika, nie tylko mieszkańców tak naprawdę, ponieważ naszą grupą docelową jest 45 osób pracujących bądź mieszkających w mieście Kraśnik. Projekt generalnie na celu ma pomóc w tych trudnych czasach pandemii matkom, rodzicom generalnie, opiekującym się dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Polega on na tym, że fundacja w ramach tego projektu zapewnia opiekę nad dziećmi, opieka w godzinach od godziny 6.30 do godziny 18.30, czyli każdego dnia 12 godzin dziennie. Poza opieką oczywiście wyżywienie, śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek. Kadrę, która będzie nauczała metodą dr Marii Montessori. Kadra wykwalifikowana posiadająca kwalifikacje zgodne z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3. Ponadto będziemy jeszcze wymagać, żeby kadra miała kwalifikacje oraz doświadczenie w pracy właśnie tą metodą dr Marii Montessori. Czyli założeniem naszym jest to, że my nie wymuszamy nic na dziecku. Opieka indywidualna i taka bardziej edukacja indywidualna z takim indywidualnym podejściem pedagoga do każdego dziecka. To jest taka właśnie główna zasada, która będzie nam przyświecać, jeżeli chodzi o opiekę metodą dr Marii Montessori. I myślę, że właśnie głównie będziemy starać się, żeby te dzieci nasze były jak najszybciej usamodzielniane. Zarówno w jedzeniu, jak i w takich czynnościach higienicznych, przygotowywane do tego, żeby wejść w szeregi przedszkola. Projektem jest objęte 45 osób, opiekunów prawnych dzieci. Jest rotacyjna rekrutacja, czyli rekrutacja ciągła. Będziemy wymieniać dzieci, które odejdą ze względu na to, że osiągną wiek przedszkolny. Na to miejsce dziecka, które odchodzi, będzie zaproszone kolejne dziecko z listy rezerwowej. Także łącznie w projekcie uczestniczyć będzie 45 osób. I tak naprawdę rozpoczynamy, przynajmniej staramy się otworzyć z dniem, mam nadzieję, 1 kwietnia, a na pewno to będzie pierwszy tydzień kwietnia. Żłobek, jeżeli chodzi o metraż, to jest około 300 metrów kwadratowych, pomieszczenia na parterze, dwie słoneczne duże sale, dodatkowo ogród i taki plac zabaw na wyłączność dzieci naszych żłobkowych. Też tutaj myślę, że bardzo dużą uwagę będziemy poświęcali jednak na higienę i bezpieczeństwo, ponieważ w czasach pandemii to jest takim też głównym celem, który nam przyświeca, żeby dzieci naprawdę do nas mogły przychodzić, jak najmniej chorowały, dlatego te wszystkie środki, które podejmujemy, łącznie z zakupem lamp UV, czyli takiego sprzętu naprawdę medycznego, które będą wykorzystywane do dezynfekcji powierzchni, do oczyszczania powietrza w żłobku. Poza tym będziemy chcieli utrzymywać przez cały czas właśnie w czystości te wszystkie pomieszczenia. No i oczywiście higieniczne będzie to, że będziemy mieli plac zabaw do dyspozycji wyłącznie naszych dzieci. Na spacery dzieci dalej w teren miasta będą wychodziły, ale to będą już wykorzystywane do tego 6-osobowe wózki wózki i tak naprawdę nie będziemy. Będziemy się starali unikać korzystania z publicznych placów zabaw. Będziemy raczej tutaj na swoim terenie. Także no chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby tą higienę i bezpieczeństwo zachować. Projekt jest projektem unijnym, więc słowo zasady przyświeca nam przez cały czas. Są kryteria podstawowe, czyli opiekun dziecka musi mieszkać bądź pracować na terenie Kraśnika i wiadomo, być opiekunem dziecka w wieku od 20 tygodnia do lat 3. Natomiast kryteria specyficzne, czyli takie kryteria premiujące, to jest bardzo dużo takich kryteriów tak naprawdę, ale my stawiamy głównie na to, żeby zbierać taką tutaj ilość osób, która będzie spełniała kryteria dotyczące wykształcenia, dotyczące sytuacji na rynku pracy, czyli należy być osobą bezrobotną bądź bierną zawodowo i mile widziane są matki samotnie wychowujące, rodziny z dziećmi w ilości powyżej 3. To są tak i osoby niepełnosprawne i tak naprawdę za to, za każdy z tych punktów możemy otrzymać dodatkowe właśnie punkty w procesie rekrutacji.
2: Jeżeli macie zamiar skorzystać z unijnego projektu, to najlepiej skontaktujcie się z fundacją o warunkach uczestnictwa w konkretnych projektach, a także o potencjalnych formach wsparcia. Przeczytacie na stronie liderzysukcesu.pl. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
3: SK Kraśnik News.
2: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Zaczniemy od historii jednego z zakonów kleryckich, który działał w Kraśniku. Powiemy też o ekologicznym stowarzyszeniu z naszego miasta. Na koniec poszukiwania wolontariuszy. Zostańcie z nami.
3: SK Kraśnik.
2: Prepozytura kraśnicka kanoników regularnych laterańskich istniała niemal 400 lat. Był to zakon klerycki zorganizowany według reguły świętego Augustyna. A jacy wybitni kaznodzieje pojawili się przez to w Kraśniku? O tym opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel.
5: Jeżeli chodzi o kanoników regularnych, klasztor, który w Kraśniku został wybudowany w 1468 roku, faktycznie rzecz biorąc, do Kraśnika ich sprowadził Jan Rapsztyński, ówczesny właściciel Kraśnika. Natomiast fundacja otrzymała konfirmację papieską dopiero w 1487 roku. Mówiąc o kanonikach regularnych w Kraśniku, oprzemy się o opracowanie Jana Pietrzykowskiego, który opublikował w archiwach, bibliotekach i muzeach kościelnych w 2017 roku. Pisze on między innymi, że jeżeli chodzi o konwent w Kraśniku, to tu bardzo dobrze zaklimatyzowali się zakonnicy. Pracowali na rzecz kościoła, oczywiście klasztoru kraśnickiego, ale także i na potrzeby innych klasztorów, zakonników. Funkcjonował w Kraśniku dobrze skryptorium, które zajmowało się przepisywaniem prac, ale także szpital, który mieli pod opieką, a także w pewnym okresie czasu tutaj funkcjonował nowicjat i seminarium duchowne w Kraśniku dla tych zakonników. Pan Jan Pietrzykowski wymienia, że około 70 najwybitniejszych kanoników regularnych w Polsce przybywało właśnie w Kraśniku przez oczywiście dłuższy okres czasu. W różnych dziedzinach oni się specjalizowali, ale do nich zalicza na przykład w dziedzinie naukowej, kaznodziejskiej, muzycznej, ascetycznej, organizacyjnej itd. My dzisiaj zajmiemy się wybitnymi kaznodziejami konwentu kraśnickiego. I tutaj na pierwszym miejscu trzeba wymienić Jana z Lublina, który jest jednym z pierwszych znanych tutaj kanoników regularnych. Pochodził z XVI wieku, około 1540 roku działał w Kraśniku. Był absolwentem Akademii Kazimierzowskiej w Krakowie. Był pierwszym właścicielem rękopisu tabulatury organowej, która jest znana w całej Polsce i nie tylko. Znajduje się obecnie w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Może część sam pisał, część przepisywał. W każdym razie jest tam szereg nut, które szczególnie muzyki organowej, które znajdują kwestie dotyczące muzyki religijnej, ale także i świeckiej, przede wszystkim muzyki organowej. Tutaj, jeżeli chodzi o Jana z Lublina, to jest on znany, opisany, także i tu właśnie z tego księgozbioru, który no jest ewenementem w skali europejskiej. Następnie w XVI wieku znamy co najmniej trzech kanoników, którzy głosili Słowo Boże. Są to Jan Myslowius, Jan Turbinius i Marcin Nowojski z Mielca. Jan Myszkowski Myslowius, kanonik regularny w klasztorze w Kraśniku, taki jest opracowany nekrolog klasztoru tego i tam między innymi właśnie ten Jan Myszkowski występuje jako kaznodzieja. Jan Turobnis to znowu doktor praw, później profesor uniwersytetu, zmarł około 1575 roku. I Marcin z Mielca, Nowojowicz, Nowojski też występuje pod takim, też w Kraśniku tutaj funkcjonował w latach 1594-1607 i tutaj ksiądz Kazimierz Łatak, pisząc o kanonikach regularnych, wymienia go jako prepozyta szpitala w Kraśniku i wymownego kaznodzieje. Więcej na ten temat nie ma źródeł, także trudno powiedzieć. Natomiast następny ksiądz Jan Augustyn Siekierski, który urodził się w 1567 roku w Wielkopolsce, już więcej na jego temat jest opracowań. Jest znany przede wszystkim z tego, że pracował najpierw w Wilnie na Antykolu w latach 1628-1631. I później jako kaznodzieja w klasztorze w Kraśniku w latach 1631-35 zostawił sporo drukowanych prac historyczno-teologicznych oraz kazań okolicznościowych. Najbardziej cieszy się popularnością traktat o kulcie obrazów. Także ten ksiądz Augustyn Biesiekierski no, sporo tutaj się przyczynił do rozgłosu właśnie klasztoru w Kraśniku. Później opuścił w 1621 roku zakon i przeszedł do kościoła Bożego Ciała w Kazimierzu pod Krakowem. Także wykładał teologię w studium klasztornym. Należał do wybitnych pionierów, jeżeli chodzi o prace historyczne, polemiczne i kaznodziejskie. Sporo wydrukował. Najbardziej znanym to jest taka publikacja, gdzie zawarte jest kazanie wygłoszone w kościele farnym w Kraśniku na pogrzebie Wojciecha z Wybranowa. Wojciech z Wybranowa, właściciel Gościradowa, oto znana rodzina w powiecie kraśnickim. Ta cała rodzina walczyła między innymi z pod Wiedniem, jeżeli chodzi o walkę z Turkami. I tutaj właśnie w kościele w Kraśniku jest nawet poświęcona tablica taka Wojciechowi z Wybranowa. Ksiądz Biesiekierski właśnie wygłosił mowę pogrzebową, no jak to jest w stylu ówczesnej XVII wieku, z takimi ozdobnikami. W każdym razie jest to opublikowane, można przeczytać, tylko że to staropolszczyzna, także trzeba dokładnie czytać. Poza Biesiekierskim jeszcze dwóch kanoników regularnych pracujących w Kraśniku pozostawiło po sobie dość duże zbiory drukowanych kazań. To był Jakub Feligiusz Hasiusz i Adam Benedykt Samotulski. Samotulski też pracował właśnie w Wilnie i tam w kościele świętego Piotra i Pawła na Antykolu. Faktycznie mu się przypisuje budowę tego kościoła. W zakonie przeżył 45 lat, zmarł w 1686 roku w Kraśniku. Był promotorem Bractwa Różańcowego. Tutaj w Kraśniku miał przyjaciela, ten przyjaciel nazywał się Wojciech Januszkiewicz i był wójtem w Kraśniku. Miał syna, którego imię to jest Ubald, też zresztą później pełnił urząd wójta w Kraśniku. Jak Ubald chrzcił swojego syna, to tutaj przyjechał właśnie specjalnie z Wilna do Kraśnika w 1660 roku. Ten Ubald Januszkiewicz też tablicę taką ufundował i w kościele w Kraśniku ta tablica się znajduje. Właśnie można też sprawdzić. Kalendarium Kraśnika podaje, że to miało miejsce około 1650 roku, kiedy została wykonana ta tablica wójta kraśnickiego Wojciecha Januszkiewicza. Natomiast Stanisław Hozjusz, to wielki humanista, biskup później chełmiński, warmiński, urodził się w Tuchowoli w pierwszej połowie XVII wieku. Po ukończeniu seminarium braniewskiego powrócił do rodzinnego miasta, później przeniósł się do Nieświeża. Hozjusz był też wspaniałym retorem, jego żarliwe kazania pełne obywatelskiej troski ze względu na wartości społecznych i literackich były wydane drukiem. Były to kazania na dzień wyznaczony przez pana Jana Karola Chodkiewicza, księdza liturgicznej, hetmana najwyższego w Nieświeżu. Także ci dwaj bardzo się też przyczynili do tego, że klasztor kraśnicki był znany. Do grona także wybitnych kanoników, którzy pisali dzieła teologiczne i publikowali je drukiem, należał ksiądz Paweł Pukal, zmarł w 1631 roku. Był kaznodzieją w Krakowie, w Kraśniku, a później prepozytem w Bychowie. Bychowo to jest tam w Małopolsce. Urodził się w 1584 roku w Kazimierzu koło Krakowa. W 1600 roku rozpoczął studia na Wydziale Uniwersytetu Krakowskiego, a do kanoników regularnych wstąpił w 1605 roku. W latach 1609-1612 kontynuował edukację w Padwie i tam uzyskał stopień doktora teologii. Później wrócił do Polski, a tutaj wsławił się szczególnie, jeżeli chodzi o tłumaczenia z języka włoskiego. I tam właśnie, jeżeli chodzi o pierwsze poznania, czy pierwsze, opisał historię po prostu kanoników regularnych laterańskich. To było pierwsze właśnie tłumaczone na język polski. Następnym był Jan Chryzostom Korsak, to był Litwin z pochodzenia. Urodził się w Krzemienicy w powiecie wołkowyskim. W 1621 roku wygłosił kazanie na pogrzebie fundatora Mikołaja Wolskiego, dziedzica właśnie Krzemienicy. Korsak pełnił dodatkowo jeszcze obowiązki wizytatora klasztoru w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1628-1641. Natomiast w Kraśniku był w latach 1641-1644. Następnie przeniósł się do Krakowa i tam zmarł w 1652 roku podczas epidemii dżumy. No, najbardziej znany, tak jak mówiliśmy, to jest właśnie epitafium wygłoszone na pogrzebie Mikołaja Wolskiego, kasztelana witebskiego, marszałka wołkowskiego, który ufundował klasztor i kościół w Krzemienicy. I jest to wydane drukiem, także dostępne, można sobie tam poczytać. Następnym sławnym kaznodzieją był ksiądz Ludwik Szymon Faściszewski. Żył w latach 1608-1667. Należał właśnie do najwybitniejszych kanoników regularnych pracujących w Kraśniku. Studiował we Włoszech. Uzyskał tam stopień doktora teologii w 1650 roku w Rzymie. Później pełnił obowiązki kaznodziei w Kazimierzu, pod Krakowem i w Kraśniku. W 1651 roku był wizytatorem klasztorów kanoników regularnych w Wielkim Księstwie Litewskim, a następnie przygotował do druku zbiór swoich kazań i nie zdążył ich opublikować. Zmarł 26 maja 1667 roku w Kraśniku i tu został pochowany. Dalej znany też to jest ksiądz Tomasz Franciszek Madejski. Pochodził spod Krakowa, urodził się tam w Bieżanowie w 1799 roku. Wykształcenie średnie zdobył w Krakowie. W 1816 wstąpił do kanoników regularnych. W Kraśniku odbył studia seminaryjne i otrzymał święcenie kapłańskie w Lublinie. W latach 1823-1829 pracował w Kraśniku, był promotorem bractwa, no i kaznodzieją. W krakowskim klasztorze zachowały się kazania w rękopisach księdza Madejskiego i na podstawie tego można stwierdzić, że był dobrze przygotowany teologicznie. Znał literaturę, historię Kościoła, dzieje ojczyste. Później od 1829 roku w Krakowie pełnił także funkcję kaznodziei. Później był przeorem krakowskim. W 1846 roku na Pogórzu uczestniczył w zorganizowanej przez Edwarda Dębowskiego manifestacji. Popierał powstanie listopadowe. W związku z powyższym 12 maja 1849 roku został aresztowany. Posadzony w twierdzy ołomunickiej. Wypuścili go dopiero w 1850 roku. Jednak musiał opuścić klasztor. Utrzymywał z kanonikami kontakty, ale przebywał poza klasztorem. Był wikariuszem parafii Wszystkich Świętych w Kościele Mariackim. Zmarł w 1776 roku.
2: A kolejna część historii już w następnym magazynie reporterów. Aktywiści z Kraśnika działają formalnie. Założyli Stowarzyszenie Ekologiczna Lubelszczyzna i teraz będą mogli sprawniej działać w obronie natury w Kraśniku, jak i w całym regionie. O działalności stowarzyszenia rozmawialiśmy z jego prezesem Herbertem Gnasiem.
6: Herbert Gnaś, prezes Stowarzyszenia Ekologiczna Lubelszczyzna.
7: Razem z innymi mieszkańcami wspólnie założyli państwo to Stowarzyszenie Ekologiczna Lubelszczyzna. Jakby mógł pan powiedzieć może o jakiejś takiej... o początkach, jak w ogóle doszło do tego, że się zrodził pomysł stworzenia takiego stowarzyszenia?
6: Można by to skwitować w taki sposób dosyć historyczny, posługując się cytatem ze Stefana Czerenieckiego. No bo rzeczywiście moglibyśmy tak powiedzieć odnośnie tej naszej rzeczywistości, że my nie z soli ani z roli, ale z tego, co nas boli, powstaliśmy. No, bolało nas całkiem sporo. A to wycinka lasów w wyrównaniu nadleśnictwa, a to zakus miasta na wycinkę kilkudziesięciu hektarów lasów koło fabryki, a to wreszcie sprawa spalarni. Zresztą problemem pojawiały się na trasie kolejne. Chociażby ta sprawa nieszczęsnej zachodniej ułodnicy Kraśnika, która miała szurować przez jeden z wariantów koło granicy obszaru Natura 2000 z tym absurdalnym pomysłem wiaduktu nad cmentarzem, nad taśnikiem fabrycznym. Nie wiem, komu to przyszło do głowy. W każdym razie zabraliśmy się już zimą, w zasadzie już gdzieś dwa lata temu, bo tak się skrzydziwaliśmy na Facebooku, tak zachowaliśmy się jakoś na taką grupą, wtedy około 7 osób. W zasadzie tam też nie ciągu pozostały na 7, tylko że jedna osoba odeszła, jedna do nas doszła. No i tak w międzyczasie zaczęło się od prostych dyskusji, o tym, co chcielibyśmy tutaj zrobić, w jaki sposób współdziałać i tym podobne. Natomiast na trasie coraz częściej przewijał się właśnie taki pomysł, żeby może by jednak się sformalizować, zacząć tak realnie działać. To bardziej, że w międzyczasie nawiązałem kontakt z Towarzystwem na Rzecz Ziemi, które wspiera tutaj mieszkańców Kraśnika w wersji ze spalarnią, które to towarzystwo pokazało mi, co tak naprawdę daje posiadanie osobowości prawnej. Jeżeli organizacja jest rzeczywiście zarejestrowana, może na przykład wchodzić do postępowania w sprawie chociażby uzyskania decyzji środowiskowej. I gdyby coś takiego powstało w Kraśniku, powiedzmy w roku 2022, to sytuacja mogłaby jeszcze wyglądać trochę inaczej. W każdym razie współpracowaliśmy tutaj z różnymi radnymi, współpraca to się układała co dzień dobrze. Natomiast mimo wszystko na trasie powstał taki pomysł, żeby jednak nadać tej naszej działalności osobowość prawną, żeby się sformalizować, zacząć działać tak, tak niezależnie jako to, co może powiedzieć ekologiczni reprezentanci społeczeństwa i starać się w jak największym stopniu przyczynić się do tego, żeby jednak zadbać o to nasze środowisko naturalne tutaj w Kraśniku, w Norbelszczyźnie, bo potrzeby są spore.
7: Właśnie tutaj działacie głównie chyba jako osoby z Kraśnika, też jesteście zarejestrowani w Kraśniku, ale jakby swoją działalność, można powiedzieć, zaczęliście też w Lublinie. Była akcja chyba na Placu Litewskim, jeżeli się nie mylę.
6: Tak.
7: Więc jakby patrzycie bardziej szerzej na tą Lubelszczyznę, nie tylko jakby ograniczacie się do Kraśnika, tutaj do problemów dotyczących Kraśnika i okolic, ale też chcecie działać na szerszą skalę, jak rozumiem.
6: Oczywiście. Zresztą wśród nas jest także członek Fundacji Wilki i Mieszkańcy Lasu, działający w tej fundacji już od pewnego czasu, pochodzący z Janowa, mieszkający w Janowie Lubelskim, tutaj do nas przyjeżdża. Zresztą staram się też współpracować z różnego rodzaju grupami formalnymi, nieformalnymi, chociażby z towarzystwem Krzysztofa Gorczycy, którego bardzo szanujemy z Lublina, który też był obecny podczas tej naszej akcji lubelskiej ostatnio, w czasie której staraliśmy się zwrócić uwagę społeczeństwa na to, że jednak istnieje też inny punkt widzenia niż ten prezentowany przez leśników odnośnie tego, że wcale ten biznes as usual nie musi ten sposób wyglądać. Zresztą to jest w ogóle droga donikąd, tego dotychczasowa gospodarka leśna. Bo cóż, zmiany klimatyczne są nieubłagane, wiem, w którą stronę to idzie.
7: A jakby mógł pan jeszcze powiedzieć, może ocenić jakby sytuację budowy samej tej spalarni tutaj w Kraśniku? To był głośny temat, teraz można mieć takie wrażenie, że trochę to wszystko ucichło po wydaniu decyzji środowiskowej przez burmistrza. Teraz to chyba jest na etapie gdzieś na drodze sądowej, jeżeli się nie mylę. Może mi pan też jakby przybliżyć, jeżeli pan jest bliżej w tym temacie.
6: To akurat tak się składa, że przekazowie starałem się jeszcze w współpracy właśnie z towarzystwem na rzecz ziemi o pełnomocnictwa do zapoznawania się z aktami tej sprawy i rzeczywiście w tym momencie sprawa znajduje się na etapie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czekamy tutaj na rozstrzygnięcia. W każdym razie tutaj w zasadzie może się jeszcze wszystko wydarzyć. Sąd może oczywiście przychylić się do decyzji samorządowego kolegium odwoławczego, ale może też i tę decyzję cofnąć, przekazać do ponownego rozpatrzenia. Co do sprawy spalarni, no to nie da się tego ocenić inaczej jak jednoznacznie negatywnie. Ze względów chociażby zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, tutaj zapewne pan wie, że 40 lekarzy kraśnickich skierowało petycję do miasta w tej sprawie, także jeżeli 40 specjalistów, lekarzy różnych specjalizacji mówi jedną osobę, to raczej trudno oczekiwać, żeby nie mieli tutaj racji. Oczywiście sadownicy rolnicy opowiadają się tutaj o swojej plantacji, o swojej uprawy. Nie zapominajmy też, że w tym akurat obszarze, gdzie spalarnie miały powstać, znajdują się też w tej okolicy ujęcia wody. A jak czytamy chociażby w opinii Kraśnickiego Sanepidu, nie możemy mieć pewności, czy system odprowadzania ścieków wykorzystywany przez fabrykę wody stocznych byłby wystarczający na potrzeby spalarni, bo zwyczajnie nie były do tego celu projektowane. Do tego dochodzi oczywiście czynnik ludzki. Tutaj często mieszkańcy mieli takie poczucie, że ich głos jest jednak ignorowany. Znamy oczywiście te słynne billboardy, 61% popierających spalarnie. Cóż, referendum pokazało co innego. 91% mieszkańców opowiedziało się przeciwko, dokładnie 5129 osób. Niestety burmistrz Wilk nie wziął tego pod uwagę przy wydawaniu decyzji środowiskowej, a realnie były tutaj możliwości, żebyśmy tego problemu nie mieli. Wystarczyło chociażby nie wydawać decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności. Do tego burmistrz nie był zobowiązany. Obecnie, z tego co wiemy, inwestor jeszcze nie wystąpił o pozwolenie na budowę do starostwa. Co do tego metodować, z czym to jest związane. W każdym razie, to mogę powiedzieć, że ten tak zasadne stowarzyszenie, jak i generalnie mieszkańców zainteresowanych tym tematem, na pewno sprawy nie zamierzamy odpuszczać aż do, miejmy nadzieję, szczęśliwego finału. Zresztą nawet w tej chwili jest procedowany w Sejmiku Wojewódzkim nowy projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i akurat do 23 lipca trwają konsultacje w tej sprawie i w tym tygodniu, w środę i czwartek, organizowane będą spotkania informacyjne dla mieszkańców, na których powiemy między innymi my, ale też osoby obecne na tym spotkaniu. Tutaj wymienię panią Marzenę Pomykalską, która też wspiera tę kwestię dosyć mocno. I te spotkania będą organizowane w Centrum Kultury na Fabrycznym jutro w środę o godzinie 17:30, natomiast o tej samej porze, tylko że w czwartek na Kościuszki 26 w oddziale Centrum Kultury i Promocji w Starym Kraśniku. Dlatego, że jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób wziąć udział w tych konsultacjach, jak wysłać swoje wnioski, wyrazić swój sprzeciw wobec budowy spalarni, serdecznie zapraszamy na te spotkania.
7: Okej. Tak sobie myślę, że pewnie nam wspomniał Pan o tym, że inwestor jeszcze czeka jakby z wystąpieniem o ten wniosek na pozwolenie na budowę. No, może czeka jeszcze na ten Wojewódzki Sąd Administracyjny, na jakby jego decyzję. Czy to nie jest uzależnione jakby od siebie?
6: Być może. Natomiast zastanawiające jest też to, że oczywiście każda inwestycja ma swój harmonogram realizacji. W tym projekcie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, a konkretnie plan inwestycyjnego, czyli stanowiącego załącznik do tego dokumentu, jest wskazany harmonogram realizacji tej inwestycji, a zatem ta spalania musiałaby zacząć zgodnie z tym harmonogramem powstawać w 2025 roku, co w przypadku przedłużenia się procesu administracyjnego, sądowego może okazać się zwyczajnie niemożliwe. Być może rzeczywiście tutaj inwestor czeka, czego z tego powodu trudno mieć rozstrzygnąć. Niestety mnie się jest tutaj w głowie prezesa Ekoenergii. Aczkolwiek mimo wszystko mam nadzieję, że jednak ta sprawa zakończy się dla mieszkańców Kraśnika pozytywnie, czyli jednak korzystnym wyrokiem sądu.
7: Okej. Okay. Jakby mógł Pan jeszcze powiedzieć, czym jako stowarzyszenie się w najbliższym czasie będziecie tutaj na terenie Kraśnika może samego zajmować już poza tym tematem spalarni? Jakie macie plany na najbliższy czas?
6: No, sprawa spalarni jest oczywista, ale też warto się tutaj przyjrzeć naszemu najbliższemu podwórku, co warto by tutaj zmienić, może jeżeli chodzi o samo uczynienie naszego miasta bardziej ekologicznym. Zastanawiamy się też nad opcjami, nad możliwościami ustanowienia może nowych rezerwatów, nowych parków w Kraśniku i okolicy. Mamy tutaj nawet pewne konkretne pomysły, ale tutaj nie chciałbym uprzedzać faktu, żeby nie wyszło tak nieelegancko, że osoby, z którymi powinniśmy rozmawiać, czyli nadleśnictwo oraz władze gmin, nie dowiedziały się tego o tym z mediów, zanim dowiedzą się o tym od nas. Oczywiście zgodnie z nazwą naszego stowarzyszenia zamierzamy też generalnie prowadzić szeroko zakrojoną działalność edukacyjną, żeby przekonać najzwyczajniejszych ludzi do tego, że jednak postępowanie w sposób ekologiczny jest po prostu logiczne, sensowne i nawet korzystne dla nich samych.
2: A aktywność stowarzyszenia możecie na bieżąco obserwować na ich facebookowym profilu.
3: SK Kraśnik.
2: Kilka godzin wolnego czasu, otwarte serce i chęć niesienia pomocy. Tyle wystarczy, żeby ubogim, bezdomnym czy samotnym dać trochę radości. Lubelskie Bractwo Miłosierdzia poszukuje wolontariuszy. O tym, że warto pomagać, ofiarowując swój czas i dary rzeczowe, mówi Małgorzata Krause-Hałas, prezes Bractwa. Rozmawiał z nią nasz reporter Maciej Kurek.
8: Jak zawsze liczycie na pomoc wolontariuszy i ten odzew zawsze jest, bo nie brakowało wolontariuszy podczas zbiórki żywności sprzed kilku dni, ale też mile widziane będzie wsparcie, kto i w jaki sposób, no i kiedy może Wam pomóc.
9: Serdecznie prosimy wszystkie osoby, które chciałyby się włączyć do pomocy, o to, żeby zgłosiły się do nas tutaj przy ulicy Zielonej 3, jeżeli dysponują czasem 16 kwietnia w takich godzinach przedpołudniowych, by pomóc nam w przygotowaniu spotkania wielkanocnego dla osób potrzebujących. Zgłosić się może każdy, kto dysponuje czasem między godziną 9 a 13. W tych godzinach myślimy, że będzie największe zainteresowanie, najwięcej osób do nas tutaj przyjdzie i wtedy będziemy też potrzebować najwięcej rąk do pomocy, więc jeżeli ktoś chciałby pomóc przy wydawaniu tego posiłku wielkanocnego, to serdecznie zapraszamy do tego.
8: Za wami też zbiórka żywności. Jest hojność tych, którzy chcą się podzielić, robiąc na co dzień zakupy. Duże macie zapasy. Co w takich paczkach się znajdzie?
9: Hojność mieszkańców Lublina jest ogromna. Takie zbiórki organizujemy kilka razy w roku. Zawsze przed świętami, czy to Bożego Narodzenia, czy Wielkiej Nocy. I mieszkańcy Lublina wspaniale odpowiadają na te zbiórki. Zarówno na te zbiórki sklepowe, jak i taką zbiórkę ciągłą, którą prowadzimy tutaj przy ulicy Zielonej 3. Ludzie przynoszą do nas zakupy zrobione przez siebie, bądź przynoszą pieniądze ze wskazaniem, żebyśmy kupili jakieś konkretne produkty. Zamawiają do nas paczki. Te paczki przychodzą z różnych stron, nawet Polski. Więc jest to niesamowicie budujące, że w ludziach wciąż drzemie taka chęć i potrzeba pomagania drugiemu człowiekowi, że ludzie chcą się dzielić tym, co mają, nie przechodzą obojętnie wobec osób potrzebujących. Jest to bardzo wzruszające i takie napawające ogromnym optymizmem. W

0: które pozwolą na spokojne przyrządzenie wielkanocnego posiłku w domu.
1: Więcej informacji możecie zdobyć w siedzibie Bractwa przy ulicy Zielonej 3 w Lublinie lub odwiedzając stronę internetową albertlublin.pl. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym magazynie reporterów Radia SK Kraśnik. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
2: SK Kraśnik News.
1: Piotr Staszczuk, zapraszam. Na początku usłyszycie o pomyśle założenia kraśnickiego klubu podróżnika. Będzie też o poecie z naszego regionu, który zmarł w młodym wieku. Zostańcie z nami.
2: SK Kraśnik.
1: Mirosław Schneider to kraśniczanin, który zwiedził już niemal całą Europę. Pozostała mu tylko Islandia. Z tego tytułu wpadł na pomysł, aby dzielić się swoimi doświadczeniami z innymi, a także słuchać podróżniczych historii mieszkańców Kraśnika. Miejscem na takie rozmowy miałby być kraśnicki klub podróżnika. A sam pomysłodawca zdradził nam, jak wyglądałyby takie spotkania.
3: Nie chodziło o to, że ja z natury jestem takim człowiekiem, który nie pozostawia jakiejś tam wiedzy dla siebie, tylko lubię się dzielić tą wiedzą. A na pewno o turystyce, o wyjazdach, no wiem dużo. Przez lata głównie jeździłem na wycieczki i pewne rzeczy mnie zaczęły denerwować, plus w pewnym momencie też stałem się dojrzalszy i w związku z tym zacząłem jeździć indywidualnie. I jak zobaczyłem taki klub, to miałoby już zgromadzić osoby potrafiące samodzielnie jeździć, tak jak ja, jak również może by przychodzili ludzie, którzy lubią turystykę, ale głównie korzystają z biur turystycznych. Chciałbym im po prostu poprzez rozmowę przekazać to, że tracą czas i pieniądze jeżdżąc z biurami. W tym roku byłem w styczniu z żoną, byliśmy 11 dni i zwiedzaliśmy Sycylię Wschodnią. I jak sobie później podliczyliśmy, ile pieniążków wydaliśmy i porównałem ceny wycieczek z tych największych tur operatorów, to doszedłem do wniosku, że ja za te pieniądze, które musiałbym zapłacić temu dużemu biuru, mógłbym na Sycylii być nie 11 dni, tylko 3 tygodnie. Chodzi o to, że tam jednak są te ogromne marże na biura, pilot. Po co nam pilot, skoro my możemy sobie samemu to organizować? Po co nam kierowca, który tam jest, czy dwóch, którzy śpią? I to się wszystko niejako utrzymuje. Bez sensu jest jeżdżenie i korzystanie z biur. Przejeżdża się do dużego, ciekawego miasta. Z reguły jest 3 do 4 godziny. I w tym czasie biuro załatwia lokalnego przewodnika. Ale pani przewodnicy z reguły prowadzą do kościoła jakiegoś największego i traci się godzinę czasu, jak on opowiada. A tę nawę przebudowano w tym roku, a ten obraz namalował to. Jeszcze jeżdżąc na wycieczkę, ja pytałem pilota grupy, ile czasu mam na powrót do autobusu. I sam sobie biegałem. I później spotykałem tych ludzi z grupy i pytałem tam, a niech mi pani powie chociaż jedno nazwisko, kto namalował obraz. No nie, traci się czas. Chodzi o to, że indywidualnie nie jest człowiek związany w ogóle, że ma stawić się. Później po takim zwiedzaniu pilot, przewodnik lokalny daje na to 1,5 godziny. Każdy się w ten czas boi, bo jak się gdzieś pójdzie w jakąś alejkę, a się zgubię, nie zdąży się na powrót, po prostu jest się gdzieś, ale tak naprawdę, no nie wiem, no 25% tego korzysta się co można i to ja jadę sam indywidualnie. No, chodziło mi o stworzenie takiego klubu, gdy ludzie na przykład tak jak w tym miejscu, w galerii mogliby się spotkać, dajmy na to, jakby była potrzeba przed sezonem częściej, może ktoś nowy, po prostu wymieniać się doświadczeniami. Ja bym powiedział, co ja robię. Każdy na pewno ma też jakieś te swoje odkrycia. Na przykład w grudniu lecę na święta z żoną na Maltę, żeby zobaczyć, jak

0: kraju wyglądają święta. I też lecimy indywidualnie. Jaki ciekawy, wzbogacony właśnie o takie elementy program. Zobaczyć, jak ludzie się zachowują w innym kraju. Obserwować ich przez ileś godzin. Dla mnie to jest, uważam, to jest frajda. No i chodziło o wymianę się takich doświadczeń. Za tym biurem jeździsz, jak to organizujesz, jak załatwiasz, jak ten. Każdy by skorzystał, przy czym ja coś od siebie dałbym, ale z drugiej strony jestem przekonany, że również coś bym tam... Właśnie myślałem, że później można było ewentualnie grupą jeździć. Fajnie byłoby mieć jakąś rano grupę, jeździć na wspólny wyjazd, tam się gdzieś spotykać. Każdy jedzie, idzie sobie gdzieś tam indywidualnie zwiedza, ale na przykład brać jakiś duży apartament, trzypokojowy i w ten czas każdy sobie się rozjeżdża, a wieczorem sobie siedzieć, a myśmy tu byli tam. Tak byłoby trochę sympatycznie. No plus... Takie są rzeczy, na przykład elementy, jak na przykład w Europie, moje nowe stanęły we wszystkich krajach, tylko w 46, tylko jeszcze nie stanęła w Islandii. Na przykład na Islandię to trzeba jechać grupą, bo Islandia jest transport, czy w ogóle wszystko jest bardzo drogie. I opłaca się w ten czas przy grupie tam 8-10 osobowej wynająć gdzieś busa i dziesiątkę sobie jeździć. A więc mówię, ja bym coś dał, a jednocześnie można było zorientować się i taką grupą sobie pojeździć, bo fajnie pozwiedzać. No, trochę mnie dziwi ten odzew. Pierwszą osobą, którą już odezwał, to jest Mirek Karwowski, taki znany, lokalny kolarz, też podróżnik, który to rozumie. I mimo, że mieszka w Warszawie, to powiedział, że Mirek, wpisuj mnie do... Bo informacje o tym zamieściłem na Facebooku. Mirek, wpisz mnie do zarządu, bo też by chciał po prostu... Ktoś, kto kocha turystykę, to się chciałby tym po prostu dzielić.
1: A to jaki był odzew po tym pana pośle?
0: No, z 5 osób.
1: 5 osób. A ile pan potrzebuje, żeby tak...
0: Nie, po prostu... Niech to będzie takie realne. No. Ja to jest tak, żeby co najmniej musi być te 10-15, no, po to, żeby ewentualnie komuś jak nie wypada, to nie przychodzi. No. Inaczej, żeby to tak się czuło, że ludzie chcą czegoś takiego. No, przy 5 osobach to trudno powiedzieć, czy jest zainteresowanie.
1: Okay, ale...
0: Czy jest to szkodliwa inicjatywa? Bezkosztowa. To jest tylko po prostu zamiast wieczorem siedzieć przed telewizorem, umawiamy się, podyskutujemy, co ty planujesz, gdzie jedziesz, jak ty to widzisz. Rzeczy na przykład, dlaczego ludzie nie próbują samemu podróżować. Ja na przykład jeżdżę co najmniej 2 razy w roku do Włoch, bo to jest mój ukochany kraj i naprawdę we Włoszech jest tyle interesujących miejsc do zwiedzenia. Gdy wracam, na przykład komuś tam mówię, że byłem, to z reguły pana takie stwierdzenie, albo na pewno znasz włoski. A ja mówię, tak, si, buongiorno, arrivederci i tyle. Jaki problem dzisiaj? Na przykład w samych Włoszech wystarczy, że człowiek do Włocha się uśmiecha. I Włoch to jest taka natura, że on wszystko zrobi. Nawet gdy jest problem z porozumieniem. Ale tak naprawdę dzisiaj w dobie... komputeryzacji, w Google przygotowuję się, wszędzie wiem, gdzie mam wysiąść, gdzie mam podejść, jak wygląda na przykład dom, w którym jest mój apartament. To nie jest żaden problem, ja się nikogo nie muszę pytać. Przecież rozkłady autobusów, wszystko można znaleźć. Naprawdę nie jest problemem język. No, przecież każdy ma telefon, bierze się tłumacza do Google i mówi się i zaraz jest tłumaczenie, gdyby zaszło, podeszło. Potrzeba, ale taka nigdy nie zachodzi. No. To jest właśnie piękne, wie pan, to jest właśnie piękne jechać do jakiegoś kraju z takim nastawieniem pozytywnym i wszędzie, gdy widzą turystę, to każdy jest chętny pomóc Nie, przy czym no, czasami jeżdżę na wycieczki, bo nie zapuszczę się, tak jak słyszę, że młodzi ludzie, Argentyna, Brazylia, no tam bym się nie zapuścił. Byłem na przykład na rejsie po Nilu, dobywaliśmy tam, byliśmy w Abu Simbel, niedaleko granicy z Sudanem, no to tam już trzeba z biurem podróży, no bo to biuro, tam nie ma możliwości swobodnego się takiego poruszania po Egipcie. może jest, ale na pewno nie bezpiecznie. Przy czym no, są to wycieczki tak dobrze, optymalnie, jak gdyby no, zorganizowane. Ja mówię, no, czasami korzystam, ale większość wyjazdów to jednak indywidualnie.
1: No tak jak sobie myślę, czemu ludzie wolą czasem skorzystać z tych podróży, to też myślę, że po prostu czasu nie mają na zaplanowanie takiej wycieczki może. Po prostu tu mają gotowe.
0: Lęk. To się trzeba przełamać. To tak jak stare powiedzenie mówi, jak się kogoś uczy pływać, trzeba go rzucić na głęboką wodę i on sobie poradzi. Jestem przekonany, że gdyby tutaj ktoś uzyskał takie porady i pomoc, pojechałby raz, to później by się sam śmiał z siebie, że przed wyjazdem towarzyszył mu lęk i obawy, że się nie uda, że nie wyjdzie. Turystyka jest prosta. Dzisiaj, no mówię, w dobie internetu każdy ma z nami telefon przy sobie i wszystko można sprawdzić, można przetłumaczyć, plus właśnie to przygotowanie. Chodzi o zejście z kosztów, plus to, że się człowiekiem wolnym. Ja z reguły do Włochy jeżdżę w ten sposób, że tam w obrębie dużego miasta jest kilka, czasami kilkanaście fantastycznych, pięknych, malowniczych miasteczek, przy czym każde jest inne, każde warto zobaczyć. I bierzemy sobie przez booking, kupujemy nocleg, we Włoszech pociągi jeżdżą bardzo szybko, są bardzo często i są bardzo tanie. I po prostu dojeżdżamy do jakiegoś miasta, tam swobodnie, cały dzień, bez presji, że się spóźnimy, gdzieś chodzimy, chce nam się usiąść, to sobie chodzi. Siadamy, chce nam się coś zjeść, wypić kawę, sobie pijemy i na pierwszy już się wraca, po drodze się w markecie kupuje sery i pieczywo i wino i w ten sposób, no, sery są proszę fantastyczne i cała wielka filozofia, przy czym mówię, dużo taniej to wychodzi. Przykład z tego roku, jak mieszkaliśmy w Syrakuzach, i mieliśmy taki apartament dwupokojowy z 70 metrów, to myśmy z żoną no i z jej siostrą tośmy płacili po 20 euro od osoby. Chodzi o to też, tu chciałem powiedzieć, wybierać odpowiednią porę roku. Nie bać się, że jak u nas jest tydzień luty, to siedzimy w domu. Nie. Byliśmy w tej Sycylii, było 20-22 stopnie w tym roku. To jest optymalnie, jak się dużo kilometrów dziennie wykonuje, to temperatura 20. I mówię, styczeń, luty do marca, to od osoby ten apartament jest 20 euro, a później jak wyszukiwarkę wstukałem w okresach już tych późniejszych, to 70 od osoby. To przy dwóch osobach, jak ja jestem z osobą, z żoną, to mamy 100 euro za łatwo mniej. Przy 11-dniowym pobycie nie trudno przeliczyć, 1000 euro zostaje w kieszeni na kolejny tego typu, na samym noclegu, prawda? Mówię, teraz jak lecimy na Maltę, ja na tej Malcie jestem trzeci raz, mam taką właśnie satysfakcję, że jak pierwszy raz byłem około 5 lat temu, to przyjeżdżałem i wszystkim mówiłem, słuchajcie, znacie Maltę, jak tam jest fantastycznie, jak tam się prosto zwiedza, podróżuje. Zachęcałem, to każdy tak, Malta, a dzisiaj włączy się internet, cały czas jest Malta. I są te argumenty, które ja ludziom mówiłem 5 lat temu. Dlatego mówię, Malta jest taka prosta, że nie wiem jak teraz. 2 lata temu jak byłem, to bilet taki elektroniczny kosztował 24 euro tygodniowy. I można danego dnia 50 razy wsiąść i 50 razy wiadomo wysiąść z autobusu. Cała Malta jest gęstą siecią publicznej komunikacji, jak gdyby poszatkowana. No i gdzie się chce, podjedzie się, wysiada się, teraz się wsiada. 24 euro, 100 złotych, czy tam 120 na tydzień pobytu. To są grosze. I pisze z hotelu i później się tymi autobusikami wszędzie podjeżdża, wszędzie można sobie wyjechać. Przy czym mówię, teraz jak będziemy, to będzie pod koniec 18 stopni.
1: przyjemne. A jeśli chodzi o ten klub podróżnika tutaj w Kraśniku, to jakby pan to widział, że to znaczy, chętnie się umawiają w jakimś konkretnym miejscu?
2: Ja myślę, że nie byłoby problemu z porozumieniem się z dyrektorem Centrum Kultury, bo jednak tak jak w tej chwili przyszliśmy i stoi lokal, jest harmonogram, ten czas gdzieś tam jeszcze by się znalazło miejsce. Chodzi o to, żeby się spotykać, bo przyjście do kogoś do domu to jest takie krępujące, prawda? Chodzi o to, żeby tak jako tutaj swobodnie sobie siąść i tą godzinę, dwie, nawet to jest placówka miejska, gdybyśmy poprosili o zrobienie kawy, to jestem przekonany, że nie byłby problemu. Podróżnika. Formalnie ustaliliśmy, kto zwołuje, dajmy na to jakiegoś tam swojego lidera, kto zwołuje, czy ktoś byłby liderem jeden rok i po prostu co kto planuje. Nawet jeżeli ktoś nie ma pomysłu na wyjazd, to w ten czas, żeby przyjść, słuchajcie, no mam w takim miesiącu, dajmy na to wolne, co byście mi doradzili, nie? No i ktoś jest zaraz w takim gronie, dlatego potrzebne jest większe grono, żeby było więcej tych pomysłów, prawda? A słuchaj, ja byłem w tamtym roku tu i tu, doradzam. I takie sobie swobodne porozmawianie, powymienianie doświadczeń, doradzenie. Ja nie mówię, że ja wszystko znam. Na pewno wiele rzeczy jeszcze nie odkryłem. Chętnie właśnie bym skorzystał z czyichś porad. Coś bym na pewno miał też do przekazania.
1: No to oby się udało, bo do pomysłu będzie pan wracał bliżej się bez sezonu.
3: Na ten moment pomysł spotkał się jeszcze ze zbyt małym zainteresowaniem. W magazynie reporterów wracamy do tematu kanoników regularnych w Kraśniku. W poprzedniej części historii o kanonikach regularnych laterańskich poznaliście kilku najwybitniejszych, między innymi Jana z Lublina. Teraz czas na drugą część, którą opowiedział nam Roman Lewaszow, emerytowany nauczyciel historii.
4: Duże zasługi na polu oświaty, szczególnie nowoczesnego szkolnictwa w ówczesnym czasie, czyli pierwsza połowa XIX wieku, odegrał ksiądz Antoni Firman Lubaczewski. Był prepozytem kraśnickim dość długo, od 1820 do 1853 roku, a także od 1836 roku był prepozytem generalnym kongregacji krakowskiej, ale cały czas urzędował w Kraśniku. Trzeba powiedzieć, że ksiądz Antoni Lubaczewski, zresztą znany tutaj w Kraśniku, jego ojciec był nadwornym, że tak powiem, muzykantem w Gościradowie, tam w krakowskiej rodzinie. Natomiast tutaj Antoni sobie urzędował, bardzo lubił grać na fortepianie i potrafił grać. Zaraził tą pasją muzykalną Jana Richtera, który właśnie tutaj z Kraśnika pochodził. Jeżeli chodzi o księdza Lubaczewskiego, no to jest znana postać, opisana dość dobrze. Prowadził tutaj także wykłady z filozofii, teologii. Otrzymał nominację na stopień magistra nowicjatu, a więc za jego czasów był tu nowicjat. Także on się bardzo zasłużył i dla Kraśnika, ale i dla całego zakonu kanoników regularnych. Trzeba jeszcze powiedzieć, że za księdza Lubaczewskiego był uszkodzony kościół. Pożar wybuchł i tam się trochę spaliło. Kiedy zmarł ksiądz Antoni Lubaczewski, to się okazało, że zostawił sporo pieniędzy, które jego siostra przeznaczyła na odbudowę tego kościoła. Zresztą odbudowa tego kościoła trwała dłuższy okres czasu. Później tam jeszcze ksiądz Sobolinski przebudowywał. Następnym zakonnikiem, który przysłużył się właśnie tutaj klasztorowi kraśnickiemu, to był ksiądz Stanisław Dominik Słotwiński. Urodził się w 1828 roku w Bełżycach. Jego rodzicami to byli Tomasz i Marianna z Ostrowskich. Ten jego ojciec to był ceniony w Bełżycach mistrzem szewskim. Kształcił się w Lublinie. Następnie w 1846 roku wstąpił do kanoników regularnych laterańskich w Kraśniku. Tutaj przebywał przez rok w nowicjacie, a później otrzymał w San Domie Kazimierzu w 1848 roku święcenia kapłańskie. Był energiczny, zajmował się tajnym nauczaniem, zwłaszcza dzieci wiejskich, i tutaj zaczęły władze zaborcze interesować się w związku z panem księdzem Słotwińskim. W związku z powyższym wyjechał do Krakowa, później udał się do Paryża. W Paryżu tam na emigracji także kontynuował naukę. Przy okazji taka ciekawostka, będąc w Paryżu, odwiedził hotel Lambert i tam spotkał się z przedstawicielami kultury polskiej, m.in. Adamem Mickiewiczem, Cyprianem Kamilem Norwidem i księdzem Piotrem Semenko. No, ten hotel Lambert po powstaniu listopadowym to odgrywał dużą rolę w Paryżu. W związku z powyższym tam przebywali Polacy. On się tam z nimi spotkał, ale później przebywał we Włoszech, a w 1893 roku zrezygnował i przeszedł prawdopodobnie na emeryturę i przebywał u sióstr Szarytek w Moszczanach koło Radymna w charakterze kapelana szpitala i sierocińca. Zmarł w 1905 roku na skutek zapalenia płuc. W latach 1802-1803 kaznodzieją w Kraśnickim konwencie był ksiądz Wincenty Floryt Mydlarski. On urodził się w Krakowie. W 1793 roku wstąpił do kanoników regularnych, a w 1796 roku przeniesiono go do Kraśnika, studiował filozofię u dominikanów w Lublinie. W 1802 roku przyjął święcenia kapłańskie, wrócił do Kraśnika, później znowu przebywał w Krakowie i tam w Krakowie zmarł w 1836 roku i jako pierwszy z kanoników regularnych, z księży, został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
3: A więcej szczegółów i między innymi historyczne zdjęcia czy dokumenty znajdziecie na facebookowym profilu pana Romana Lewaszowa.
5: SK Kraśnik.
3: Taniec ostatniego czasu to tytuł jednego z wierszy napisanych przez tragicznie zmarłego Jana Bożka. Taki sam tytuł nosi książka, która powstała po jego śmierci. W środku znajdziemy całą twórczość młodego artysty, czyli kilkadziesiąt wierszy i obrazów. O książce i nie tylko opowiedziała nam Renata Bożek, pisarka i ciocia Jasia Bożka.
6: Dzień dobry wszystkim. Nazywam się Renata Bożek i jestem pisarką i ciocią Jasia Bożka, o którego książce chcę opowiedzieć. To jest takie trochę nieuniknione. Powiem, że zginął zabity przez pijanego kierowcę 200 metrów od własnego domu dzień przed tym, jak miał wyjechać na studia do Lublina na mechatronikę. I miał 19 lat. I w ogóle Jasiek był utalentowanym bardzo młodym człowiekiem, bo pisał wiersze, pisał powieść, dużo malował, a jednocześnie był bardzo zainteresowany fizyką i matematyką. No i stąd ta mechatronika, tak, że chciał, no jak to młody człowiek, tak, no... budować statki kosmiczne, budować rakiety, oczywiście podróżować na Marsa razem z Elonem Muskiem. No, zobaczylibyśmy, co by z tego wyszło już po studiach. No, był bardzo taką chyba ciekawą osobą. Znaczy, ja nie chcę tutaj robić jakiejś takiej, ubóstwiać go, czy prezentować jako świętego młodego człowieka, bo święty nie był. Lubił imprezować, miał kolegów. Czasami był arogancki. No, taki młody nastolatek, tak? Młody człowiek, ale też był bardzo wrażliwy. To też widać w jego tych pracach artystycznych, w jego wierszach. Miał też ogromnie dużą wyobraźnię. Co tak nawet się zastanawiałam ostatnio, już jak zobaczyłam tą książkę, że to mogłoby być bardzo ciekawe połączenie, prawda? Fizyka, matematyka, inżynieria, mechatronika i przy tym jeszcze taka artystyczna wyobraźnia. No, co by z tego wyszło, nie sprawdzimy. Myślę, że też napisałam jakby wstęp do książki, troszkę więcej o Jasiu, to jeżeli ktoś zajrzy do tej książki, to może bardziej go poznać. Ale myślę, że najbardziej, tak mnie się wydaje, tak z punktu widzenia osób, no, pisarki, tak, że najbardziej można poznać człowieka, czytając jego wiersze, oglądając obrazy. To jest taka książka, można powiedzieć, artystyczna. Ona jest złożona jakby z jego wierszy. Pisał je, jak miał 16 lat. 16-17. I druga część to są reprodukcje jego, niektórych jego prac, wybrane tutaj przez Monikę Hanulak z ASP w Warszawie, czyli z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ona jest ilustratorką, graficzką, tam profesorką. Więc tak jakby tu pokazuje ten, jakby ta książka pokazuje też ten pewien talent. I zdecydowaliśmy się, że wydrukujemy wszystkie wiersze. No, mówię, zdecydowaliśmy i mam tutaj na myśli Adama Wiedemana, takiego poetę i tłumacza, pisarza i no, siebie, że wydamy je wszystkie, bo nie ma tam wierszy kompromitujących. Są bardzo dobre. Są takie, które mogłyby być lepsze, które być może po tym, jakby Jasiek po kilku latach, teraz, gdyby żył, gdyby siadł do nich, je przeredagował, to byłyby świetne. Tego nie wiemy. Ale chcemy też, jakby chcieliśmy pokazać, no, taką też całość jego wyobraźnię i wrażliwość. Te wiersze są bardzo rembodowskie. To widać, że są pisane pod wpływem tego francuskiego poety Rimbaud. I to też jest typowe dla młodych ludzi, tak, że oni się wzorują na kimś. To samo widać też w jego no, obrazach, czy szkicach, czy rysunkach. Ale jednocześnie widać w nich no, taką bardzo, jakbym powiedziała, idiosynkratyczną, specyficzną wyobraźnię. Kolor jest bardzo ciekawy, też jakby to ujęcie tematu. To bardzo, bardzo jest takie, powiedziała, oryginalne. Więc wydaliśmy tą książkę w Lampie Iskrze Bożej u Dunina Wąsowicza. On jest producentem wykonawczym, to on się tym zajmował, składem. Redakcją wierszy, jak już wspominałam, zajął się Adam Wiedemann. A stroną wizualną i wyborem prac Monika Hanulak. To myślę też, że dla młodego artysty, poety, malarza, tak, który zginął tragicznie, no to jest też rodzaj pomnika, tego coś, co zostanie. Być może przejdzie to do polskiej literatury, być może to przejdzie do tylko do takich rodzinnych bibliotek. Może ktoś się zainspiruje, tego nie wiemy, ale może jeszcze przeczytam opinię Adama Wiedemanna, tak, który jest no, uznanym poetą i literatem. Onegdaj prorokowałem nadejście nowego pretensjonalizmu w poezji polskiej. Nadszedł on jednak tylko w Słowenii, gdzie jego głównymi reprezentantami są Lucia Stupica i Tibor Hrs Pandur. My zaś borykamy się raczej z nowym pozytywizmem i w sumie nie wiadomo, co lepsze. Tak czy owak, niniejszy tom dowodzi, że nowych pretensjonalistów jednak jakiś mamy. A Jan Bożek, jako poeta młodo zmarły, może stać się ich wzorem, patronem i przewodnikiem. Czyli to też jest taka książka dla, no, dla młodych artystów, dla, też taka inspirująca, tak, że warto robić. No, nie warto umierać, ale warto próbować no, pisać, malować, jakoś rozwijać swoje talenty. Chcemy dochód ze sprzedaży książki przeznaczyć na, no ja to tak nazywam może w cudzysłowie, stypendium dla czy młodych poetów, młodych malarzy, takich raczej nastoletnich albo dwudziestoparoletnich, którzy no, będą mogli no, dostać taki support finansowy na malowanie czegoś, napisanie, więc myślę, że to będziemy jakby robić ten fundusz, czy to wsparcie razem z Centrum Kultury i Promocji w Kraśni. Ja się zajmowałam książką, to było moje główne zajęcie, żeby to po prostu wydać i żeby ona powstała, bo też uważam, to jest rodzaj takiego, tak jak mówiłam, że to po prostu jest coś, co po człowieku zostaje, bo być może za 50, za 100 lat my już nie wiadomo, co będzie z pomnikami, co będzie z pamięcią, a taka książka, która gdzieś tam będzie krążyć w kulturze, zawsze jest. Myślę, że to jest coś, co młody człowiek, który tak jak ja się malował, że też pisał, że on by chciał, że to jest coś, co jest dla takiego młodego artysty jest ważniejsze niż nawet najwspanialszy, największy pomnik na cmentarzu. I to jest coś, co też myślę, że zostanie dla jego przyjaciół, znajomych, i oby dla innych młodych ludzi, którzy będą się mogli też zainspirować, a może też powzorować na tych wierszach. Kto wie? To wszystko jest na razie otwarte. I książka jest zatytułowana Taniec ostatniego czasu, tak jak jego pierwszy wiersz. I też tak zatytułował powieść, którą pisał, i jakby nie skończył. Myślę, że ten taniec ostatniego czasu to jest, pasuje do życia każdego z nas.
3: W przyszłości prace młodego artysty będą prezentowane także w szkołach czy galeriach. Przed mikrofonem był Piotr Staszczuk.
5: SK Kraśnik News.
3: Piotr Staszczuk, czas na magazyn reporterów Radia SK Kraśnik. Na początek powiemy o Kraśnickiej Fundacji, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami. Na koniec też o ważnym odkryciu na Litwie. Jest tu kraśnicki akcent. Zostańcie z nami.
5: SK Kraśnik.
3: To pierwsza taka fundacja w Kraśniku, która niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami, zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Organizacja funkcjonuje od 2021 roku. Założycielkami Fundacji Sport & Recha Kids są Dagmara Gmiter, Anna Dmitrzak i Angelika Bablojan. Nasz reporter porozmawiał z nimi o działaniu organizacji, a także o jej początkach. Posłuchajcie.
7: Nazywam się Dagmara Gmiter, jestem głównym fundatorem Fundacji Sport & Recha Kids, pierwszej fundacji, która niesie pomoc osobom z niepełnosprawnościami.
8: Ja nazywam się Angelika Bablojan, jestem fundacji również drugim fundatorem, i też pełnię funkcję zastępcy wiceprezesa fundacji. Właśnie tutaj z dziewczynami założyliśmy taką pierwszą w Kraśniku fundację, która działa typowo dla osób niepełnosprawnych, dzieci i dorosłych.
9: Fundacja jest, można powiedzieć, stosunkowo młoda. Może zacznijmy od tego, jak narodził się pomysł na stworzenie takiego miejsca.
7: Skąd narodził się pomysł? Mamy Centrum Rehabilitacji, w którym się teraz znajdujemy. Jest to gabinet Sport & Recha przy ulicy Narutowicza 1. I ze względu na to, że codziennie borykamy się z problemami niepełnosprawności, widzimy, ile osób potrzebuje tej pomocy, stwierdziłyśmy, że chcemy tym osobom pomóc i najlepszą inicjatywą będzie stworzenie właśnie stowarzyszenia bądź fundacji. Dlatego stworzyłyśmy Fundację Sport & Recha Kids, do której mamy już obecnie należy 20 osób.
8: Tak jak tutaj wspomniała Dagmara, pomysł założenia fundacji pojawił się właśnie ze względu na to, że na co dzień wszystkie trzy fundatorki pracujemy w gabinecie rehabilitacji. Mamy do czynienia na co dzień właśnie z pacjentami, które borykają się z niepełnosprawnościami. Widzimy, jak jest to ciężka sytuacja zarówno dla nich samych, jak i dla rodziców tych pacjentów, czy są to pacjenci młodsi, czy starsi. Jest to też bardzo duże obciążenie dla nich finansowe przede wszystkim. Dlatego jednak tutaj stwierdziliśmy, że najlepszym pomysłem będzie fundacja właśnie, która będzie pozyskiwała między innymi środki dla nich na tą rehabilitację, na leczenie, czy na potrzebny sprzęt do rehabilitowania.
9: Wspomniała Pani o pozyskiwaniu środków. Pomaganie innym z pewnością kosztuje. Proszę powiedzieć, w jaki sposób właśnie zdobywają Państwo te środki? Jak to się odbywa i czy kraśniczanie mogą w jakiś sposób pomóc fundacji? Czy potrzebujecie może wolontariuszy?
8: Z racji tego, że fundacja dopiero co tak jakby stawia swoje pierwsze kroki, więc na początek po prostu zwracamy się o pomoc, z prośbą o pomoc, o wsparcie wsparcie finansowe zarówno do mieszkańców Kraśnika, ale też przede wszystkim do firm lokalnych z prośbą o właśnie wsparcie. Takie firmy mogą nam pomóc bezpośrednio przekazując jakieś środki finansowe na konto fundacji, bądź tak jak do tej pory prowadziłyśmy różne licytacje na Facebooku, gdzie można było zakupić właśnie jakieś usługi czy produkty przekazywane od lokalnych firm, typu, nie wiem, voucher na jakieś zabiegi kosmetyczne, czy jakiś voucher na wykonanie jakiejś usługi danej. Także w ten sposób na razie pozyskujemy te środki, właśnie tworząc takie licytacje. Poza tym można właśnie nam wspomóc, pomagając nam lub wyjść z jakimś pomysłem na jakąś akcję charytatywną, dzięki której właśnie moglibyśmy pozyskać te środki.
9: A czy potrzebują Państwo jakby, nie wiem, wolontariuszy? Czy mogły się tutaj osoby zgłaszać? Czy mogłyby w jakiś sposób właśnie pomóc?
10: Jak najbardziej, dla tych dużo firm kraśnickich. My ogólnie pracujemy od rana do wieczora z osobami, które przyjęliśmy do fundacji, bo to są osoby, które mają rehabilitację, logopedię, psychologię, specjalistów sprowadzonych z Lublina, z Rzeszowa na jak najwyższym poziomie. Dlatego nie zawsze mamy tyle czasu, ile byśmy chciały, żeby pozyskiwać kolejnych sponsorów, więc jak najbardziej, jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszamy do naszej siedziby i nawet w formie wchodzenia do firm, mówienia o naszej fundacji, bo nie wszyscy wiadomo, że mają profile społecznościowe, a jeszcze fundacja nie ma tyle środków, żeby można się reklamować na większą skalę. Dlatego każda pomoc jest nam potrzebna. Również jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, jak moglibyśmy te środki przekazywać, pozyskiwać, zapraszamy, jesteśmy otwarci naprawdę na współpracę, na szereg pomysłów. My również organizujemy spotkania z zarządem fundacji, bo wiadomo, że my jesteśmy fundatorkami, ale nad nami jest 6 osób z zarządu, gdzie w zarządzie są osoby zarówno z branż różnych usługowych, jak i rodziców dzieci, bo chcemy, żeby każdy miał coś do powiedzenia, jak przekazywać te pieniążki i komu, więc to nie tylko my decydujemy, więc oni też różne mają pomysły i z nimi też się spotykamy wspólnie, żeby ustalić, jaki mamy dalszy plan działania.
9: A jeszcze chciałem zapytać, czy założenie fundacji wiązało się z jakimiś problemami? Czy było to problematyczne, czy to po prostu wystarczyło wymyśleć stworzenie takiego miejsca i później było z górki? Jak to wyglądało?
10: No, pomysł był najłatwiejszy z tego wszystkiego. My już tutaj prowadziliśmy centrum od roku, centrum rehabilitacji, natomiast mieliśmy takie utrudnienie, że zaczęliśmy zakładać fundację w grudniu, w czasie pandemii, kiedy wszystkie sądy są pozamykane i musieliśmy naprawdę, no nie było prosto.
8: Tak, samych formalności, dokumentów było naprawdę sporo. No nie było to proste zadanie, ale wspólnie, w związku z tym, że jest nas 3, razem dałyśmy radę i udało się. Udało się właśnie założyć fundację z dniem 31 grudnia. Zostaliśmy wpisani już do rejestru KRS. Tak jak Dagmara tutaj wspomniała, w grudniu zaczęliśmy już tak jakby dopełniać tych wszystkich formalności, ale przygotowania trwały już trochę wcześniej, bo właściwie we wrześniu już zaczęłyśmy myśleć o fundacji, także te 3 miesiące nam zajęło, zanim tak zaczęłyśmy już działać prawnie, prawda, żeby wypełniać te formalności od strony sądowej.
9: Fundacja współpracuje też z Wioską Dziecięcą SOS w Kraśniku i chciałbym zapytać, na czym polega ta współpraca, jak to wygląda?
10: Współpracujemy z Wioską Dziecięcą już od ostatnich 2 lat. Mamy kolejny kontrakt przedłużony. Ogólnie współpracuje gabinet, znaczy zaczęliśmy współpracę my jako gabinet Sport & Recha w Kraśniku, ponieważ w Wiosce Dziecięcej powstało pierwsze centrum specjalistyczne w Polsce, gdzie jest naprawdę na najwyższym poziomie przez dyrektora Dariusza Krysiaka prowadzone. Obsługę mamy tam rehabilitacyjną, więc my jeździmy tam do centrum wioski, natomiast też chcemy włączyć z Wioski Dziecięcej dzieci do fundacji. Jest już jedna osoba, jeden chłopczyk prowadzony przez nas, przez fundację, sponsorowany, natomiast wiemy, że tych dzieci jest dużo więcej i chcielibyśmy również pomóc im w ten sposób, żeby dofinansować przez naszą fundację.
8: Dopiero co rozpoczęliśmy tą współpracę z Wioską Dziecięcą i właśnie współpraca będzie dotyczyła nie tylko tego, że będziemy włączać dzieciaki z wioski do fundacji, ale również wspólnie z Wioską Dziecięcą będziemy na pewno realizować różne projekty, które będą pomagały zarówno dzieciakom z fundacji, jak i z Wioski Dziecięcej. Także ta współpraca dopiero się zaczyna, tak samo jak zaczyna się dopiero praca naszej fundacji. Także mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować naprawdę kilka fajnych i dużych projektów.
9: Kto dokładnie może skorzystać z pomocy Państwa fundacji? Czy są jakieś jakieś, nie wiem jak to powiedzieć, warunki, czy po prostu to dotyczy wszystkich dzieci, które potrzebują takiego wsparcia? Jak to wygląda?
10: Pomagamy i dzieciom, i dorosłym. Jedynym warunkiem jest orzeczenie o niepełnosprawności. Jeżeli osoba chce, abyśmy udzielili jej wsparcia, zapraszamy do naszego fundacji, która się mieści na ulicy Narutowicza 1 w Kraśniku, Fundacja Sport & Reha Kids. I u nas my dajemy już wnioski do wypełnienia i jedyną formą przyjęcia to jest wypełnienie poprawnie wniosku oraz dołączenie ksera orzeczenia o niepełnosprawności aktualnego.
9: Proszę powiedzieć, jak wygląda proces rehabilitacji?
10: Jeżeli chodzi o rehabilitację dzieci, to zaraz nasza trzecia fundatorka, myślę, że się bardzo dobrze wypowie, ponieważ to jest specjalistka najwyższej klasy, która przyjeżdża nas z Rzeszowa. Rehabilitacja dzieci odbywa się najnowszymi metodami rehabilitacyjnymi. Każdy z terapeutów, który jest zatrudniany w naszej fundacji lub w centrum naszym gabinetu, ma wszystkie najnowsze kursy, doświadczenia. Również mamy psychologów zatrudnionych dziecięcych, jak i logopedów. Natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, mamy terapeutów neurologicznych, ortopedycznych i najwyższej klasy terapeutów osteopatii ściągniętych z Lublina.
11: Witam serdecznie, Anna Milczak z tej strony. Ja głównie zajmuję się rehabilitacją dzieci neurologicznych, które mają schorzenia neurologiczne, czyli jakieś mózgowe porażenia dziecięce, liczne wady genetyczne, bo też są choroby metaboliczne. No i my po prostu te dzieci od najmłodszych lat uczymy tego, które, no, tych rzeczy, które oni sami się nie nauczą, czyli typu nawet siadanie, czy niektóre dzieci muszą się uczyć kontroli głowy, takich rzeczy. No i na tyle, ile dziecko jest w stanie, to my nawet niektóre dzieci do takiego etapu, że dzieci są w stanie chodzić. Tylko, że to jest niestety, no to jest rehabilitacja tak naprawdę dzieci chorych, to jest nie miesiąc, nie dwa, nie rok, nie dwa, tylko to jest całe życie tak naprawdę ich rehabilitacja, bo te dzieci, to zależy od uszkodzenia, ale no nigdy nie będą takie jak dzieci zdrowe. Czyli one zawsze coś tam będzie u nich i żeby poprawić im ten komfort życia i żeby te dzieci jak najwięcej miały, nawet żeby jak najmniej odstawały od rówieśników, no to muszą po prostu być rehabilitowane całe życie, tak naprawdę. Każde dziecko jest inne. Jednemu dziecku wystarczy raz w tygodniu, jednemu dziecku wystarczy dwa. Ogólnie jak są małe dzieci, to jest im szybciej zaczniemy rehabilitację, tym lepiej, bo ten mózg jest wtedy bardzo, mózg jest plastyczny małego dziecka i on bardzo dużo rzeczy jest w stanie się nauczyć. Więc im więcej rehabilitacji na początku, tym lepiej, ale czasami też za dużo rehabilitacji, na przykład 5 razy w tygodniu, albo niektórzy rodzice, słyszałam też, są przypadki 9 razy w tygodniu, bo mają kilka rehabilitacji w ciągu dnia, to te dzieci są przestymulowane. Więc to po prostu zależy od potrzeb dziecka i możliwości dziecka. Także tego się też nie da tak określić.
1: Czemu akurat Kraśnik, a nie inne miasto?
10: Dlaczego w Kraśniku? Ponieważ my we dwie, ja z Angeliką jesteśmy z Kraśnika, natomiast Ania jest z Rzeszowa. W Kraśniku nie było takiej fundacji i nie jesteśmy pierwszym centrum rehabilitacji na tak dużą skalę, którą przyjmujemy. Dlatego pomysł, że chcemy pomagać głównie lokalnie. Wiadomo, że osoby się zgłaszają poza Kraśnika. Mamy już kilkoro dzieci z Janowa Lubelskiego, spod Opola, więc cieszymy się, że ta fundacja już na coraz większą skalę zaczyna działać.
9: Jak Pani uważają, czy Kraśnik jest takim miastem, które sprzyja osobom z niepełnosprawnościami?
10: Kiedy rozmawiamy z rodzicami, to po prostu mówią, że no nie wszystko jest przystosowane, ale przede wszystkim ta inicjatywa też wyszła trochę od rodziców, dlatego że mówią, że ciężko im z pomocą rehabilitacyjną, dlatego że nie było do tej pory takiego ośrodka, tak? Mówią, że jeżeli dziecko dostaje jakiś turnusz czy rehabilitację, no to jest 10 dni w roku. To dla takiego dziecka jest za mało.
11: Rodzice też jeździli do Lublina wcześniej i tutaj nikogo takiego, nikt tak się nie zajmował tym i też te wyjazdy ciągłe do Lublina, to też to było dla nich ciężkie, tym bardziej, że to było trzeba, tak jak mówiłam wcześniej, kilka razy w tygodniu. No i dla nich to jest duże też ułatwienie, że mają tu na miejscu rehabilitację i mogą tak, no być, mieć takie wsparcie.
1: To jest godzina, też, drogi,
11: godzina drogi, tak, tak. A dla dzieci to też jest, też są dzieci, które na przykład nie tolerują jazdy, bardzo źle znoszą i później jak dziecko przychodzi na terapię zmęczone, albo no różne rzeczy się dzieją, no to wtedy to też nie przynosi takiego efektu, jak to powinno być. Także
10: na ten moment mamy tutaj przystosowane sale specjalistyczne. Jest to sala do terapii SI, sala do terapii NDD Bobat. Mamy gabinet logopedyczny, psychologiczny, gdzie mamy psychologów dziecięcych, dorosłych, którzy mają doświadczenie w pracy z różnymi fundacjami, stowarzyszeniami w Lublinie i w okolicach. Mamy również gabinet masażu, osteopatii i gabinet dla dorosłych. Za pomoc w pisaniu statutu oraz całą drogę prawną, która nam pomogła przejść, za dobre serce i za taką rzetelną pomoc naszego kolegi Czarka Andruszaka oraz Anny Madras, bo bez nich nie dalibyśmy rady z wnioskami. ale to są osoby, które nam zawsze pomagają, jeżeli mamy jakieś prawne problemy, więc bo my się na tym nie znamy, tak? My prowadzimy centrum, prowadzimy fundację, znamy się na rehabilitacji, na organizacji, natomiast na prawnych rzeczach dziękujemy im bardzo za pomoc.
3: Fundacja Sport & Reha Kids mieści się przy ulicy Narutowicza 1 w Kraśniku.
5: SK Kraśnik.
3: Litwini odkryli tajną skrytkę z insygniami grobowymi władców Litwy i Polski. To znaczące odkrycie dla obu krajów. Chodzi dokładnie o trzy korony, w których pochowani byli Aleksander Jagiellończyk, pierwsza żona Zygmunta Augusta, Elżbieta Habsburżanka i jego druga żona Barbara Radziwiłłówna. Wcześniej te same korony w Wileńskiej katedrze odkryli Polacy w 1931 roku, jednak z uwagi na wybuch wojny musieli ponownie je ukryć. Poszukiwania trwały kilkadziesiąt lat, ale finalnie udało się je odnaleźć. Jak mówi nam dr Dominik Szulc, kierownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa i historyk z Kraśnika, to kluczowe odkrycie zarówno dla Polski, jak i Litwy.
9: Panie doktorze, jakby mógł pan przybliżyć naszym słuchaczom, może wyjaśnić, powiedzieć tym, którzy nie śledzili ostatnich doniesień medialnych, co odkryli Litwini, o czym poinformowali ostatnio opinię publiczną.
12: Rzeczywiście w dniu 6 stycznia bieżącego roku odbyła się w Wilnie konferencja prasowa, podczas której ogłoszono, pochwalono się, zresztą słusznie pochwalono się, odkryciem, do którego doszło jeszcze w grudniu, 16 grudnia 2024 roku w Bazylice Archikatedralnej świętego Stanisława i świętego Władysława w Wilnie, mianowicie odkryciem depozytu w postaci insygniów, regaliów królewskich, insygniów królewskich Jagiellonów z pierwszej połowy wieku XVI. To są pewnego, bym powiedział, rodzaju szczególne insygnia, te, które zostały odnalezione przez Litwinów, i one są szczególne pod kilkoma względami. Może zacznijmy od tego, że jak pewnie się większość radiosłuchaczy orientuje, w tym okresie Polskę i Litwę łączyły więzy Unii Personalnej. Mówimy tu jeszcze o okresie przed zawarciem tzw. Unii Rzeczowej, czy realnej w Lublinie w roku 1569. Tak czy owak, każdy wielki książę litewski był z reguły także i królem polskim. Więc już to samo w sobie jest dla nas istotne. Nie doszło bowiem do odnalezienia insygniów władców wyłącznie litewskich, ale insygniów władców polskich również. I to jest już pierwsza rzecz, przez którą to odkrycie powinno zwracać także i naszą uwagę. Drugą sprawą jest to, że zarówno my, jak i Litwini, ze względu na wspólną historię przez kilkaset lat, cierpimy na ogromny deficyt regaliów. Otóż pewnie większość radiosłuchaczy tego nie wie i być może nawet dla niektórych będzie to zaskoczeniem, że choć w tym roku 2025 obchodzimy tysiąclecie Królestwa Polskiego, bo w kwietniu 1025 roku, czyli za kilka tygodni minie tysiąc lat, miała miejsce pierwsza polska koronacja królewska, koronacja Bolesława Chrobrego w Gnieźnie, to my, szanowni państwo, nie posiadamy nie tylko w swoich polskich zbiorach, ale nigdzie nie posiadamy żadnej korony tak zwanej koronacyjnej albo korony privilegiata, nazywanej też koroną Chrobrego. Żadnej. To znaczy nie posiadamy żadnej korony, którą koronowałby się którykolwiek z polskich królów. Żadnej nie posiadamy. Albo one zaginęły w pomroku dziejów, że tak to ujmę, jak na przykład korony pierwszych piastów Bolesława Chrobrego, Mieszka II, albo zostały zniszczone, jak tak naprawdę tak zwana korona Chrobrego, która tak naprawdę wcale koroną Chrobrego nie była. Czyli tak naprawdę korona Władysława Łokietka, która służyła do koronacji polskich władców od Władysława Łokietka, czyli od roku 1320 do połowy wieku XVIII, czyli do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Wiemy doskonale, jak wyglądała. Została znakomicie zobrazowana jeszcze w XVIII wieku i została całkowicie zniszczona przez zaborcę pruskiego w wieku XIX. Na początku wieku XIX ona została dosłownie wskutek problemów finansowych państwa pruskiego. Miało to miejsce prawdopodobnie między 1809 a 1811 rokiem, została przetopiona przez Prusaków. Złoto pozyskane z korony, którą używali do koronacji polscy władcy od wieku XIV do wieku XVIII, zostało spożytkowane na wybicie monet, a drogie kamienie, którymi inkrustowano tą koronę, zostały przekazane jednemu z urzędów pruskich celem sprzedaży. Po prostu rozparcelowano tą koronę całkowicie. Wiemy, jak wyglądała, mamy jej kopię, replikę. Nie mamy oryginału, nie mamy żadnej wcześniejszej tej korony, którą się koronowali polscy królowie. Dlatego to odkrycie jest ważne. Ale te korony, które te odkryli Litwini, to i tak wciąż nie są koronami koronacyjnymi. Żeby to wszystko wyjaśnić, to trzeba sobie na wstępie powiedzieć, szanowni państwo, że polscy monarchowie posługiwali się kilkoma rodzajami korony. My najczęściej mamy taki wizerunek, jak na przykład z wszelkiego rodzaju filmów, władca tronujący albo władca w boju z koroną na głowie i ktoś mógłby uznać, że to była jedyna korona, jakiej używał. Otóż nie. Najbardziej dostojna to była korona, którą się koronowano. Niektórzy władcy zakładali ją z polskich władców. Zakładali ją kilka razy w okresie swojego panowania, ale byli też tacy, którzy mieli ją na głowie jeden raz. W ciągu całego, nawet bardzo długiego panowania, dlatego że mieli ją tylko podczas koronacji. Były korony objazdowe, które były użytkowane przez władców podczas podróży, podczas objazdów państwa. I spośród takich koron to mamy jedną taką koronę w tej chwili w polskich zbiorach i to jest korona odkryta no nie tak daleko od nas, bo na początku XX wieku w Sandomierzu. To jest korona objazdowa Kazimierza Wielkiego. Poza tym były też korony homagialne, czyli takie korony, które władca używał w momencie, w którym składano mu, a on przyjmował hołd lenny. No i były wreszcie te korony, które my mamy w polskich zbiorach. Ich nie ma wiele, ale my je posiadamy. A teraz mają je także Litwini i do tego rodzaju, do tej kategorii koron należą te, które odnaleźli Litwini. To są korony grobowe. Czyli korony, które umieszczano na głowach monarchów i królów, i królowych w trumnach i one z nimi miały pozostać już na wieki do końca, że tak powiem, do końca świata miały w tych miejscach ich spoczynku z nimi pozostać. I to są te trzy korony. Litwini je dziś odkryli pierwszy raz od 1939 roku, bo żeby nie było wątpliwości. Te korony zostały odnalezione przez Polaków w Wilnie, też oczywiście w Bazylice Katedralnej Wileńskiej, w Katedrze Wileńskiej już w roku 1931. No ale w związku z wybuchem II wojny światowej i wkroczeniem Armii Czerwonej do Wilna w obawie przed tym, co mogłoby się z tymi instytucjami stać, zostały one ukryte i zostały one ukryte na tyle dobrze, że Litwini nie tylko odnaleźli ich na przełomie lat 39-40, czyli w takim bardzo krótkim okresie, kiedy Armia Czerwona oddała Wilno Litwinom, zanim ponownie je zajęła, ale w przeciągu tych kilkudziesięciu lat, które minęły od początku II wojny światowej, trwały poszukiwania tej korony i to, co się udało Litwinom zrobić 16 grudnia 24 roku, czyli całkiem niedawno temu, kilka tygodni temu, to jest efekt nieprzypadkowych poszukiwań, nie przypadku, że podczas remontu coś się wydarzyło, tylko całkowicie intencjonalnej próby odszukania. W kolejnej, poszukiwania kolejnej skrytki i tak dalej, udało się wreszcie na te ukryte przez Polaków w 1939 roku korony natrafić. Zresztą nie tylko korony, bo tam jeszcze jest łańcuch, kilka pierścieni. Ale oczywiście to, co się wrzuca w oczy, to są te trzy korony grobowe, które Polacy zdjęli czy wyciągnęli z jednej skrypt Katedry Wileńskiej w roku 1931. I my je dotychczas znaliśmy tylko ze zdjęć przedwojennych, fotografii, które wówczas wykonano w latach 30. oraz ich replik, które dotychczas można było oglądać na pochówkach tych trzech monarchów, czy monarchii w podziemiach Katedry Wileńskiej. Do kogo te korony należały? Te korony należały do króla i wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka, zmarłego w roku 1506, oraz do dwóch małżonek ostatniego z Jagiellonów, czyli Zygmunta Augusta. Do Elżbiety Austriaczki albo Elżbiety Habsburżanki, jak kto woli, zmarłej w roku 1545 oraz do zmarłej 6 lat później i pochowanej tak samo w Wilnie słynnej Barbary Radziwiłłówny, czy też właściwie Barbary Gasztołdowej z Radziwiłłów. A więc znaczenie tego odkrycia jest ogromne, bo takich koron grobowych, no my posiadamy kilka, ale ich bardzo niewiele. Jakie my posiadamy na przykład w polskich zbiorach korony grobowe, które można oglądać? Każdy, kto pójdzie do Krakowa, niech pójdzie na Wawel. Muzeum Archidiecezjalne na Wawelu posiada koronę grobową na przykład ojca Aleksandra Jagiellończyka, czyli Kazimierza Jagiellończyka. To są bardzo specyficzne korony, bo on, ponieważ one nie były zbyt bogato inkrustowane. Nie były oczywiście to one tak bogate jak korony tak zwane koronacyjne. Ta korona grobowa Kazimierza Jagiellończyka została wykonana, uwaga, ze skóry. I żeby się nie rozpadła, została po jej wyciągnięciu z jego grobowca w latach 70. to uczyniono ze zgodą wczesnego biskupa krakowskiego Karola Wojtyły, została umieszczona w takiej powłoce z plastiku, z tworzywa sztucznego, przezroczystego, więc można ją tam w Muzeum Archidiecezjalnym oglądać, no ale już to samo sobie pokazuje, jak nietrwałe były takie korony. Mamy koronę grobową wyciągniętą jeszcze w połowie wieku XIX, w roku 1869, przy udziale zresztą Jana Matejki. Mamy ją doskonale przez niego odrysowaną. To korona grobowa Kazimierza Wielkiego, ostatniego z Piastów. Ma kilka kamieni, sprawia wrażenie, że jest ze złota. W rzeczywistości ona wcale ze złota nie jest. I na tym te korony, które teraz odkryli Litwini, to się plasują tak pomiędzy tą Kazimierza Jagiellończyka, a tą Kazimierza Wielkiego. To znaczy nie wyglądają na takie bogate jak grobowa Kazimierza Wielkiego, ale nie są ze skóry. Jeśli chodzi o koronę Aleksandra Jagiellończyka, no to Litwini zapowiadają dopiero, że te korony będą badane. Natomiast my wiemy z informacji pozostawionych przez polskich konserwatorów sztuki z lat 31-33, że ta korona była wykonana ze srebra i była pozłacana. Przy czym trzeba zaznaczyć, że srebro to miało być srebrem stosunkowo niskiej jakości, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, do czego miała służyć tak naprawdę. One zachowały się generalnie w niezłym stanie, to znaczy korony grobowe królowych Elżbiety i Barbary są w bardzo dobrym stanie, w znacznie gorszym stanie jest największa z nich, czyli korona grobowa Aleksandra Jagiellończyka. Przy niej nie, bez wątpienia konserwatorzy sztuki będą musieli wykonać całą serię zabiegów, żeby doprowadzić się do takiego stanu, w którym będzie można ją na stale na ekspozycji podziwiać. Jest największa, zresztą wykorzystano to w 1939 roku, gdy te korony były chowane w skrytce w katedrze wileńskiej, dlatego że gdy 16 grudnia zeszłego roku zostały one odkryte, to one nie leżały obok siebie, jedna obok drugiej, tylko korony królowych, nieco mniejsze, zostały włożone do największej, czyli korony Aleksandra Jagiellończyka. Taką swoistą matrioszkę uczyniono z tych koron. I w takiej formie zostały one odkryte. Dodatkowo odkryto, żeby nie było wątpliwości, kiedy zostały zdeponowane, fragment gazety z 1939 roku, więc nie ma tutaj wątpliwości co do tego, że to jest ten moment, to jest ten depozyt, który wówczas Polacy ukryli, a który teraz Litwini nam na nowo odnaleźli. Zatem waga tego znaleziska jest ogromna, nie bez powodu mówi się o tym, że to będzie znalezisko dekady na Litwie, co najmniej dekady na Litwie. Niestety Litwini czekają na to, co jest najważniejsze. Od lat szukają i nie mogą znaleźć. To jest pochówek wielkiego księcia Witolda Kiejstutowicza. To jest dla tych, którzy od razu nie kojarzą. To jest ten sam, który walczył u boku Jagiełły, dowodził wojskami litewskimi w słynnej ekranizacji Bitwy Grunwaldzkiej Aleksandra Forda. To w zasadzie obok króla Mendoga, jedynego koronowanego władcy Litwy, najważniejsza chyba postać, jeśli chodzi o monarchów litewskich, a więc Mendog i później Witold, brat stryjeczny naszego króla Władysława Jagiełły. Szczątków Witolda nie odnaleziono. Gdy w 1931 roku odnaleziono korony w krypcie Aleksandra Jagiellończyka i królowych, gdy wtedy też odnaleziono ich prochy, liczyli Litwini, że uda się jeszcze odnaleźć szczątki Witolda. Więc przysłali z Kowna, pamiętajmy, że wino należało do Polaków, stolicą Litwy było wtedy Kowno, przynajmniej siedzibą rządu, bo konstytucyjnie dalej było nią Wilno. Przysłali nawet taką kasetę na szczątki Witolda, na wypadek, gdyby się odnalazły. Polacy tej kasety nie przyjęli, szczątków też nie odnaleziono. I do dnia dzisiejszego nie wiadomo, gdzie te szczątki w katedrze. Wiadomo, że na pewno Witold był pochowany w roku 1430 w katedrze. A nie wiemy niestety, w którym dokładnie miejscu, ani czy one się w ogóle zachowały. Ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Spójrzmy na to, co się dzieje z podobnymi badaniami w Polsce. Na pewno Państwo słyszeliście przynajmniej raz, że kilka lat temu, a dokładnie w 2005 roku, udało się wreszcie odnaleźć miejsce pochówku Mikołaja Kopernika w katedrze we Fromborku. A przecież zmarł w roku 1543. Przez ile lat poszukiwano miejsca jego pochówku i było ono dotychczas dla nas nieznane? A i obecnie jest poddawane wątpliwość, czy to są na pewno szczątki naszego wielkiego astronoma. Nie znamy tej samej katedry fomborskiej, nie znamy lokalizacji krypty biskupów warmińskich, nie wiemy, gdzie spoczywa Stanisław Hozy, kardynał Stanisław Hozjusz, biskup Marcin Kromer, biskup Łukasz Wacenrody, wiele znanych postaci polskich w wieku XVI. Ich lokalizacja, ich krypty z ich szczątkami do dzisiejszego nie jest znana. Nie dziwne jest zatem, że odnalezienie tych trzech koron jest tak istotne. Szczątki polskich władców, tych trzech, Aleksandra Jagiellończyka i dwóch małżonek z Zygmunta Augusta w 1939 roku nie zostały ukryte. Gdy zostały odnalezione w roku 1931 w okolicznościach już całkowicie przypadkowych, zostały zabezpieczone, powtórnie pochowane, odbył się kolejny pogrzeb. Honorowy patronat nad nim objął ówczesny premier Aleksander Prystor i one zostały, te szczątki, pochowane ponownie, ale nie w tej krypcie, tylko w podziemiach katedry wileńskiej, w nowych sarkofagach, które do dnia dzisiejszego można oglądać. Każdy, kto uda się do Wilna, do katedry wileńskiej, może te podziemia zwiedzić i na tych sarkofagach znajdowały się dotychczas repliki tych przedwojennych koron. No teraz Rifini mają już oryginały. Myślę, że za jakiś czas jakieś polskie muzeum, a może Muzeum Narodowe w Lublinie, ma przecież swój oddział w postaci Muzeum Dawnych Ziem Wschodnich.

0: Jest 9. SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym, podała w sieci Komenda Główna. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty, mężczyźnie grozi dożywocie. Na śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść odblokowanie cieśniny Ormus. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach poufkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy, bezbramkowo z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zremisowali w pierwszym meczu Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października, przed tym jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
1: Nie no, słuchajcie, jakby nie patrzeć, to jest sukces. Wczoraj nasi piłkarze nie stracili ani jednego gola. Po raz ostatni do zera, słuchajcie, było rok temu. Także to jest naprawdę wielki sukces. Dla porównania nasi siatkarze, którzy awansowali do finału Mistrzostw Europy, tylko w pierwszym secie stracili 23 gole. Ale dobra, kończymy ze złośliwościami. Gramy hit na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I tak właśnie powinna brzmieć sobota rano. U nas jest luz, krótko mówiąc. Neptunika w Radiu SK. Gramy sobotni hity na czasie 17 minut po 9, ale my już mamy plany na wieczór. Naprawdę ten weekend zaczął się świetnie. Polscy siatkarze rozbili Słowenię w półfinale Mistrzostw Europy 3-0. I dzisiaj o godzinie 21 robimy strefę kibica. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy z Francją. I to jest, słuchajcie, nieprawdopodobne, jak nasi siatkarze radzą sobie w ostatnich latach. Bo uwaga, przed nami walka o 10 medal na 10 imprezie międzynarodowej z rzędu. Słyszycie to? Słuchajcie, gdzie nasi siatkarze by nie pojechali, stamtąd przywożą medal. To jest coś niesamowitego. Gdyby Robert Lewandowski i Jan Urban mnie teraz słuchali, to prawdopodobnie wyłączyliby radio. Ale wy nie wyłączajcie, bo ja po króciutkiej przerwie gram wam Margaret i jej prima ballerinę.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Castorama! Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.

0: Adele, profesor w Radiu SK. A teraz czas na gorącą nowość. To będzie numer, którego od wczoraj słucha cały świat.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No zasada jest prosta. Jak coś jest dobre, to my to gramy. W Radiu SK są najlepsze nowości. No i słuchajcie, Taylor Swift wydała nowy numer. A fani z całego świata teraz analizują, o kim ona może śpiewać. No i z tych analiz wyszło, że to prawdopodobnie tutaj chodzi o jej byłego, który był złym facetem, który wkurzył nie tylko ją, ale też inne kobiety na swojej drodze. Na szczęście spokojnie, Taylor Swift jest teraz szczęśliwa, ma męża, niedawno wzięła ślub, więc posłuchajmy jej nowego numeru, który, słuchajcie, powstał na takiej grubej imprezce w Szwecji. Chyba dobrze się tam bawili. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Pitbull, Neo i Afrojack w Radiu SK. To są hity na czasie w sobotni poranek. No i to jest czas, kiedy wielu rodziców zawozi dzieci na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe. Diana to teraz robi.
1: Cześć SK, cześć Łukasz.
0: Cześć.
1: A my właśnie jedziemy całą rodzinką na turniej mojego syna. Także trzymajcie kciuki. Franek gola!
0: Słuchajcie, to jest ważna sprawa. To jest w naszym interesie, żebyśmy trzymali kciuki za Franka, bo może w końcu narodzi się jakiś młody piłkarski talent, który sprawi, że polska piłka będzie wyglądała trochę lepiej. Chociaż Diana, na twoim miejscu zachęciłbym syna, żeby jednak zamiast piłki nożnej wybrał siatkówkę. Tutaj prędzej jakiś medal zdobędzie.
2: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.pl.

0: www.kobiety.lub.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
1: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.

0: składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
3: I po reklamie.

0: bo każdy Kuba to fajny chłopak i mają naprawdę fajny hicior. Nowość, Kuba i Kuba na antenie Radia SK, gramy hity na czasie, ale mimo wszystko największym hitem tego tygodnia jest podcast Filipa Heizera i jego o 20 lat młodszej żony Bianki, w którym opowiadają, jak się poznali. I teraz posłuchajcie, jakie to jest nieprawdopodobne podobieństwo między nimi, jak oni na siebie wpadli.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Niesamowite! I jeszcze podobno razem pochodzą z Polski i na przykład jak są głodni, to razem lubią coś zjeść, a jak chce im się spać, to słuchajcie, podobno oboje lubią wtedy spać. No nieprawdopodobne podobieństwo. To wy też dajcie znać, jakie macie podobieństwa z waszą drugą połówką, z kolegą, z koleżanką. Dajcie znać, czy jesteście też tak dobrze dopasowani jak Filip i Bianka. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie.
10: Kraśnik na czasie.
11: I Piotr Staszczuk, Magic Tenors i Orkiestra Le Figaro. To już pod koniec przyszłego miesiąca czeka na mieszkańców Kraśnika i okolice. Śpiewacy operowi zagwarantują nam pełną emocji podróż przez świat dźwięków, które wzruszają, bawią i na długo pozostają w pamięci. Nowy program to świeża energia, nowe aranżacje i jeszcze silniejsze muzyczne przeżycia, które łączą klasykę z nowoczesnością, elegancję z lekkością, a humor z prawdziwym wzruszeniem. Na scenie usłyszymy kwartet, w skład którego wejdą Mikhailo Gumenny, Dawid Kwieciński, Jewgenii Prudnik i Grigori Cinsadze. To wszystko 29 października o 19 w sali widowiskowej CKIP.
12: Jest 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie nie może być jednak przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan, areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł. 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21. Dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start o 17.
13: A my dzisiaj szukamy nieprawdopodobnych dopasowań między wami, tak jak Heizer i Bianka.
14: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
13: Słuchajcie, ja chciałbym zauważyć, że to jest nieprawdopodobne, że uwaga, wy słuchacie Eski, a ja mówię w Esce, jak my do siebie pasujemy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Max Magnone. Oni naprawdę bardzo dobrze do siebie pasują, bo nagrali ten sam numer, który leci w Radio SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie, a my szukamy dzisiaj tych niesamowitych dopasowań między wami. I to są naprawdę, słuchajcie, bardzo romantyczne historie. Bo na przykład Karolina i jej mąż, no pasują po prostu do siebie jak dwie krople wody. Posłuchajcie.
1: A propos tego dobrego dopasowania, to słuchajcie, ja mam psa. I mój mąż, wyobraźcie sobie, też ma psa. I to jest ten sam pies, czajcie? Jakby niesamowite, nie? To jest prawdziwe takie podobieństwo, taka nasza wspólnota, bo mamy tego psa, bo ja mam psa i on ma psa. No właśnie.
0: Nie, no to jest coś niesamowitego, naprawdę. I niech zgadnę, twój mąż czasami głaszcze tego samego psa, co ty. Ja więcej powiem, czasami twój mąż idzie na spacer z tym samym psem, z którym ty chodzisz na spacer. Nie, no to ja tu wróżę związek na lata, naprawdę. Karolina, leci do ciebie zestaw eskowych gadżetów.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
16: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. Sean Paul i Alexis Jordan w Radiu SK. Dzisiaj sprawdzamy, czy w Polsce istnieją jeszcze tak dobrze dopasowane małżeństwa jak Filip Heiser i Bianca Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: No i wydawałoby się, że to jest niedościgniony ideał, ale okazuje się, że Konrad i jego żona też wyjątkowo dobrze do siebie pasują.
2: Hej, jestem bardzo dobrze dopasowany z moją żoną. Raz ona ma rację, raz ja nie mam racji.
0: I niech zgadnę, to wszystko to jest też wasza wspólna decyzja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
6: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
5: No, tego z Media Expert.
6: No tak.
7: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jedna z najmocniejszych ekip hip-hopowych w Polsce, Gombao

0: 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Sanach w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie, a internet od początku tego tygodnia żyje niesamowitym dopasowaniem Filipa Heizera i jego o ponad 20 lat młodszej żony.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: Ale słuchajcie, nasza słuchaczka Kasia twierdzi, że tutaj nie wszystko jest idealnie, no i nie we wszystkim do siebie super pasują.
2: Nie we wszystkim się dopasowali, bo on woli młodsze, ona woli starsze.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
7: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
12: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
13: I po reklamie.
14: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu. Napastnik zadał mu 8 ran, mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
15: Cios zadany w okolice klatki piersiowej, okolice płuc, przyczynił się bezpośrednio do zgonu.
14: Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ichora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przekazali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawę bada ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jubileuszowy rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
16: A u nas w Radiu SK też wszystko płynie. Nie tylko przez 6 dni. 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Najlepiej dobrana playlista. Na sobotnie przed południem, minuta po 11. I dobra informacja, słuchajcie, w środę ostatni dzień miesiąca, także wypłata coraz bliżej. Łukasz Zduńczyk, witajcie. No i napędzamy się, jeżeli motywacji do sobotniej pracy brakuje. Justin Bieber i Nicki Minaj. Już teraz. To jest Radio SK.

0: Ona niedawno została mamą. Lady Gaga w Radio SK, a dzisiaj, słuchajcie, przed nami wielkie żużlowe emocje. Polak może przejść do historii. Tylko tyle wiem, słuchajcie. Ja przyznam szczerze, że ja za bardzo na żużlu się nie znam. Naszym eskowym ekspertem jest Michał Korościel, który żużel komentuje w telewizji. Ja wiem, że oni jeżdżą tylko w kółko, w lewo, a kierownicę mają skręconą w prawo. Ale słuchajcie, najważniejsza informacja jest taka, że to jest finał sezonu Grand Prix Polski w Toruniu. No i różnica w czołówce tabeli jest niewielka, a więc Bartosz Zmarzlik ma sporą szansę, żeby zostać żużlowym mistrzem świata. I uwaga, jednocześnie stać się najwybitniejszym żużlowcem w historii, bo to byłby jego 7. tytuł w karierze. Więc teraz rodzice Bartosza Zmarzlika pewnie tak teraz siedzą przy sobotniej kawce i mówią sobie, no czyli jednak słuchaj, warto było tego chrzestnego namówić, żeby mu motor na komunnie kupił.
1: Radio SK. Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: I po reklamie.
16: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym kto.

Fani gamingu doskonale wiedzą, co to jest za numer. Tak będzie brzmiało. GTA 6. Premiera tej gry już 19 listopada, a my w Radiu SK gramy numer prosto z tej produkcji. Catrilli, Paco Amoroso, prosto z Argentyny. Wszystkie hity zaczynają się w SC. No właśnie, a może ktoś z was planuje wymienić komputer, żeby wszystkie nowe gry śmigały bez zarzutu? Właśnie dla was SK ma 1000 zł na nowy sprzęt. Znaczy, no dobra, oficjalnie chodzi o to, żeby to był sprzęt do nauki. Jakiś smartfon albo tablet. No ale jak kupicie nowy komputer, no to przecież też się na komputerze

0: Można uczyć, a w wolnym czasie pograć w gry. Wpadajcie na sk.pl i tam za darmo się zgłaszajcie, a potem słuchajcie Eskowego Poranka już od poniedziałku. Radio SK. A ja wam w Radio SK za chwilę zagram... Derulo. Jasona Derulo.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Chrono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

0: Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Najlepsze hity na czasie, na sobotnie przedpołudnie, MJ Deli w Radiu SK. A ja dzisiaj sprawdzam, jak bardzo do siebie pasujecie, no bo mamy nowy wzór polskiego małżeństwa, Filip Heiser i Bianka Heiser.
1: Tak się dobraliśmy, że nie dość, że jesteśmy z Ursynowa, to też razem kochamy konkurs Eurowizji.
0: I z tego samego kraju pochodzą, słuchajcie. A wy jak się dobraliście? No Andrzej i jego żona też do siebie idealnie pasują.
2: No, cześć SK.
0: No hej.
2: Ja z moją Arletą jestem tak dopasowany, że jak chce mi się dwójkę, to toaleta zawsze zajęta. Kurczę, a z prezesem nigdy nie wygrasz. To się nazywa dopasowanie.
0: I jak spieszysz się do pracy, to jej też się spieszy do pracy i też toaleta jest zajęta. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. W czym przypominacie waszą drugą połówkę? No ale to druga połówka nie musi być. Może być kolega, koleżanka, cokolwiek. Nagrajcie głosówkę na Messengerze SK.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
21: I po reklamie.
22: Kraśnik na czasie.
23: I Piotr Staszczuk, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa będziemy mogli zajrzeć na tereny fabryki łożysk tocznych w Kraśniku. Poznamy miejsca związane z początkami Centralnego Okręgu Przemysłowego. Uczestników będą oprowadzać dr Dominik Szulc, dr Hubert Mącik i Hubert Trukan. Zwiedzanie obejmie zewnętrzną część terenu FLT. Więcej mówi Viola Wellman z Kraśnickiego Muzeum.
24: Przyszłość przeszłości to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Już dziś serdecznie zapraszamy na spacer z historią śladami Centralnego Okręgu Przemysłowego w Kraśniku.
23: Spacer odbędzie się 10 października, start o 13. Obowiązują zapisy.
25: Zbliża się południe, SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu 2 aut jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Kolizja miała miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do zderzenia. Lekkich obrażeń doznał jeden z pieszych, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości 400 milionów dolarów trafi do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawę, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł, pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Zwracają jednak uwagę, by być ostrożnym, szczególnie rano. Miejscami na szlakach może być ślisko.
0: I jeszcze jedno ważne ostrzeżenie. Na trasie między kuchnią a salonem śliska nawierzchnia świeżo po myciu. Uważajcie, żeby śladów nie narobić. A tak poza tym, jeszcze ze sprzątaniem można się wstrzymać. O tej porze człowiek stwierdza, że w sumie to jeszcze się nie muszę brać za robotę, bo jeszcze jest dużo czasu. 12.01, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: Dawlo w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie, a wydajecie znać, jak bardzo jesteście do siebie dopasowani. No i bierzmy przykład z Ani i jej męża.
1: Ja i mój Dawid jesteśmy tak idealnie dopasowani do siebie, że zawsze w sobotę rano pijemy razem kawę. No. I wtedy, kiedy ja już dopijam i mówię, dobra, biorę się za sprzątanie, on nawet nie pyta, w czym ma mi pomóc, tylko wychodzi do garażu. I to jest właśnie miłość i dopasowanie. Ona wie, że jak zostanie, to albo go zaciągnę do sprzątania, albo będzie mi przeszkadzać, albo po prostu oboje nic nie zrobimy.
0: Czyli słuchajcie, czyli jednak tajemnica dobrze dopasowanego związku to umiejętność schodzenia sobie z oczu we właściwym momencie. Tylko potem też trzeba dobrze wyczuć, w którym momencie wrócić w pole widzenia. Bo jak człowiek wróci za wcześnie, to same problemy tylko z tego wychodzą. Radio
2: SK. Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
6: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
5: Polecam Michel Moron.
6: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK, a teraz czas na nasze eskowe hobby.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My to kochamy i my to robimy codziennie. Gramy wam najlepsze nowości. Teraz ze świeżym numerem przychodzi do nas południowo-koreańska artystka Rosé, która zasłynęła na przykład tym hitem. Aha, a teraz na naszej antenie zacznie się kolejny hicior tej artystki. I co ciekawe, teledysk do tego numeru stał się częścią kampanii reklamowej pewnego nowego modelu znanego smartfona. Premiera była niedawno i cały klip został nakręcony za pomocą smartfona. Na szczęście nagrała się na profesjonalny mikrofon, bo brzmi naprawdę dobrze. To nie brzmi jak głosówka. Rosé i New Streak, już teraz w Radiu SK.

0: Junior Caldera i Sophie Rhys Baxter w Radio SK. To są sobotnie hity na czasie, a my dzisiaj szukamy perfekcyjnych dopasowań wśród słuchaczy Radia SK. No i naprawdę rzadko się zdarza tak zgodne małżeństwo jak u Mateusza.
1: Cześć, otóż ja z żoną jestem tak dopasowany, że jak ja chcę kebaba, to i ona też ma chęć w tym czasie. Wow. Więc nigdy nie mówi, że nie.
0: Wszyscy byśmy chcieli, żeby to tak właśnie wyglądało. Bo jednak w większości przypadków sytuacja jest inna. Ona najpierw mówi, że nie, ona nie jest głodna, ona nie ma ochoty na kebaba, ale jak już zamówimy i przy niej jemy, to nagle chce jednego gryza, potem drugiego, potem trzeciego, a u Mateusza? No cudnie po prostu. On zje swojego kebaba i jeszcze po żonie dojada, wiadomo, żeby się nie zmarnowało.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo.

0: Twój blask w jednym miejscu. Kraśnik Lubelska 117. Zapraszamy.
1: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: To będzie ostatnia reklama.

0: składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: I po reklamie.

0: Nowa Rifka. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj jest tyle sportowych emocji, że aż ciężko wybrać, słuchajcie. Najlepiej wszystko wybrać. Przypomnę, o 21:00 polscy siatkarze grają w finale Euro z Francją. Hubert Hurkacz, tylko Bartosz Zmarzlik może zostać mistrzem świata na żużlu. Hurkacz z kolei awansował do ćwierćfinału turnieju w Chinach. O ćwierćfinał walczy też Kamil Majchrzak, a Maja Chwalińska walczy teraz i prowadzi w meczu o finał turnieju w Singapurze. Jak to dobrze, że mamy tych naszych piłkarzy, co? Bo tak to byśmy się za bardzo do naszych sukcesów przyzwyczaili, a oni pomagają nam zejść na ziemię. Radio
1: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: I po reklamie.
13: Minęła 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu. To w zachodniopomorskim, niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
14: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
13: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Łyston.
15: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormuz w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do kongresu.
13: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. MGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23:00. Widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
16: 2 minuty po godzinie 13:00. Rafał daje znać, że słucha teraz Eski na podwórku i rąbię drewno na zimę. To ja tak zagram, żeby się dobrze rąbało, że siekiera będzie 2 razy ostrzejsza. Bo to jest dobre granie na sobotnie popołudnie. Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: Armin van Buuren w Radiu SK. Setów tego producenta możecie słuchać w każdy piątek po 23:00 tylko w Radiu SK, w programie SK Live Remix i w naszej eskowej apce na smartfony. A tymczasem wy chwalicie się, jak bardzo do siebie pasujecie.
1: Hej, z tej strony Marzena. Jestem tak zgodnym małżeństwem ze swoim mężem, że ja sprzątam, opiekuję się dziećmi, gotuję, a on oddycha. A to po prostu też bardzo ważne.
0: No trzeba doceniać męża, prawda? Ale to nie jest taki prosty proces, bo to jest wymiana tlenu na energię i dwutlenek węgla. Bardzo skomplikowane. A poza tym twój mąż przy okazji też dba o to, żeby tobie za bardzo ciśnienie krwi nie spadało.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Media Expert.

0: Adam Semlock, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: bez powietrza.
1: Sanach w Radiu SK, a my nie potrafimy żyć bez nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: I teraz wybieramy się do Holandii, żeby spróbować tamtejszego przysmaku, tamtejszego specjału muzycznego, bo przed wami wokalista i producent Avalan, który uczył się od najlepszych, współpracował z Arminem Van Burenem, dostał nawet nominację do nagrody Grammy, czyli chłopak zna się na swojej pracy i teraz wam to udowodni, także zapoznajmy się z nową gwiazdą Avalan i For Nothing, już teraz w Radiu SK.

0: wiedzieć. I tak to można jechać na zakupy. Sobotnie, z Radiem SK, Eminem, z hitem Zawsze na czasie. A to, słuchajcie, trochę pachnie jak skandal międzynarodowy. W Czechach celnicy zatrzymali polski samochód, który wiózł 635 kg mięsa do kebaba. Podobno to mięso nie było właściwie chłodzone. Słuchajcie, ja już obstawiam, co powie jeden z tych celników, jak dzisiaj wróci do domu. Kochanie, nie uwierzysz, co mi się udało z pracy załatwić.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.

0: festiwalowej. I to w pełnym składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: I po reklamie.

0: A my też go lubimy. Oskar Cymes w Radiu SK, to są sobotnie hity na czasie. Za 6 minut będzie godzina 14 i za 7 godzin z kawałkiem będzie mecz polskich siatkarzy w finale Euro.
1: Patrzcie, jak chłop dobrze policzył.
0: Liczydło wyciągnąłem. Paweł Bogaj w studiu, ale będziemy cicho.
1: Dzień dobry. Zawsze mówię dobry wieczór, a tu proszę bardzo.
0: No widzisz, jak się pozmieniało.
1: A ja mam pytanie, czy dzisiaj będzie też tak samo, że najpierw będą dobrze grać siatkarze, a później źle, bardzo źle grać piłkarze?
0: Nie, piłkarze powiedzieli, że nie, my już nie chcemy. Nam już wystarczy gry, niech siatkarze tylko zagrają, a oni sobie pooglądają i chyba to jest dla nas lepsza opcja dla kibiców, żeby się nie wkurzać.
1: Ja już trzymam, zobacz, ja już trzymam kciuki.
0: Kciuki. Będzie dobrze, słuchajcie, dzisiaj o 21:00 odpalamy strefę kibica. Będzie dobre granie, ale wcześniej będzie też dobre granie na antenie Radia SK. Co tu ciekawego? The Weeknd, Damiano Dawid i Paweł Bogaj będzie dowodził tymi wszystkimi gwiazdeczkami.
1: I jeszcze nówka sztuka.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
4: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne, dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.
13: Kraśnik na czasie.
14: I Piotr Staszczuk, miłośnicy młodego pokolenia rapu mogą się szykować na jedyne takie wydarzenie w okolicy. W Kraśniku na jednej scenie wystąpią Gomba o 3-3 w pełnym składzie, czyli usłyszymy Matę, Wygusia, Tadeo i Szczepana. Jak zapewniają organizatorzy, przed nami potężna dawka rapu. Cała trasa Gomba o 3-3 polega na występach w mniejszych miejscowościach, na czym skorzystają mieszkańcy Kraśnika i okolic. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak Gomba o brzmi na żywo, zapiszcie datę 4 października. Koncert wystartuje o 19 w Miejskim Amfiteatrze. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie na facebookowym profilu CKIP w Kraśniku.
15: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu 4 osobówek. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Ten ma już blisko 15 km. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi, m.in. przez Kąty Wrocławskie i Sośnice. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta. Początek zmagań na najwyższym szczeblu już o 21:00.
16: Minuta po 14:00 na naszych wszystkich poprawnie działających zegarach w Polsce. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj, słuchajcie, mamy kilka świąt, sprawdziłem w kalendarzu i możemy świętować na przykład Światowy Dzień Królika. I tak sobie pomyślałem, że na przykład można świętować go razem z królikiem. przy obiedzie. No chyba, że królik nie lubi pasztetu. Żartuję, wszyscy lubią pasztet, wszyscy też lubią hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam, Dawid Kwiatkowski i Margaret na początek.
0: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Spring, Just Like a Feel w Radiu SK, 17 minut po godzinie 14. Słuchacie hitów na czasie, słuchacie oczywiście Radia SK. Ja przypominam, wczoraj po wielkich emocjach siatkarze pokazali klasę, później piłkarze sprowadzili nas troszeczkę na ziemię, no ale dzisiaj znowu możemy sięgnąć szczytów. Przypominam, Polacy grają z Francją o 21:00, finał Mistrzostw Europy w siatkówce. No tak sobie myślę, że dzisiaj równo o 21:00 w całej Polsce zaczyna się taki narodowy trening wstawania z kanapy po każdym punkcie. Nie wiem jak wy, ale ja wczoraj tak miałem. Trzymam oczywiście kciuki za naszych, no i gram już teraz tak, żeby można było się rozgrzać pod to kibicowanie. Za chwilę Łatwo Gang i Shawn Mendes.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty, 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.

0: Każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: Saban, Easy Busy, Lemon Squeezy, All of My Love w Radiu SK. 25 minut zostało nam do godziny 15. Czytam, co się dzieje w internecie i znalazłem, słuchajcie, Poczta Polska. Ona ma nowość. Można na Poczcie Polskiej kupić plecak ewakuacyjny za 299 zł. W środku m.in. uwaga, latarka czołowa, apteczka, gwizdek i składana łopatka. A tak sobie myślę, że brakuje tylko kanapek od babci, no.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama. Woo!

0: składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: I po reklamie.

0: No bardzo, bardzo fajnie się ich słucha. 5 minut zostało nam do godziny 15. Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No jak wiadomo, chłopaki nigdy nie płaczą. No, chyba że oglądają polskich siatkarzy. No to wiadomo, wtedy lekko można popuścić łezkę. 5 minut, słuchajcie, zostało nam do godziny 15. Topr też ostrzega przed lawinami w górach, w Tatrach. Uważajcie na siebie. Sobie tak myślę, że na kanapie przed telewizorem zagrożenie jest zdecydowanie mniejsze. Po co wychodzić w góry? Chyba że żona zobaczy, że siedzicie i nic nie robicie. No wtedy też może być lawina, ale to wiadomo, tych niepotrzebnych słów.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca. Zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Esko przyznał, że już nie może się doczekać odwiedzin, no i kiedy wpadnie do Warszawy. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no właśnie, nie pamiętam dokładnie kiedy, więc to bardzo ekscytujące. To bardzo tętniące życie miasto i zawsze miało taki trochę bardziej adengradowy klimat muzyczny. Będzie mi bardzo miło wrócić do Warszawy. Tak powiedział Tiesto, oczywiście rozmawiał z nim Matti Fuczyło. A Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu, a w tym roku na tej imprezie zagra m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Taylor Swift zrobiła fanom wielką niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiedziała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. To oprócz właśnie wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Artystka zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji, no i jakoś tak wyszło, że do tej radości dorzuciła jeszcze 4 kawałki. No to ja się cieszę. A my startujemy z godziną 15. Co czeka nas po 15? No na pewno mnóstwo hitów na czasie. Calvin Harris, Tim Impala, a także ciągle żywe Danza Kuduro. Takie perełki już czekają w garderobie, przebierają się, ale do tego zestawu dorzucę Wam nowość właśnie od Taylor Swift. Paweł Bogej, zapraszam. Ale najpierw Margaretka i Prima Ballerina.

0: Stanach. Mam wrażenie, że przy tym numerze za dużo jesieni gdzieś tam wpłynęło do pokoju. Ona napisała ten numer, później słucha. No mega jesienny numer, to taki vibe jesieni ma ten kawałek. Oczywiście pozdrawiamy Zuzię. Pozdrawiam też wszystkich, którzy są właśnie podłączeni do radia. Radio SK się kłania. Słuchajcie, dostałem też niepokojącą głosówkę od naszego słuchacza Szymona. Posłuchajcie.
1: Życzę wszystkim, aby ich żony nie wymyślały tyle, co moja. Cały weekend zarobiony, bo żona w ciąży i wymyśliła sobie remont pokoju dziecięcego, przeciąganie kabli i tak dalej, i tak dalej. Trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, pozdrawiania, pozdrawiania i brawa dla twojej żony, że wzięła i użyła ciebie, Szymonie, do takich rzeczy, czyli praca, praca w sobotę. Ja postanowiłem dzisiaj zrobić wielką, długą listę rzeczy, rzeczy, które można zrobić w sobotę. Można robić też w inne dni, ale wasza żona albo wasz mąż wymyślili sobie, dzisiaj będziemy robili to właśnie. Tylko po to, żeby nie odpoczywać w sobotę, dzień wolny. 664-402-302 albo eskowy Messenger. Robimy wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby nie odpoczywać. Czas start. Czekam na wasze głosówki. Mam fajne klapki, mam fajne... co jeszcze mam? Mam klapki, mam skarpetki, mam torbę, mam butelki. Bo ile ja mam rzeczy do rozdania?
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
9: Nowy rok akademicki na wypasie?
10: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
10: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
11: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
15: I po reklamie.

0: pani Lady Gaga, koniec tych czarów.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo trzeba zagrać nowość. Wszystkie hity zaczynają się w SC, 31 minut po godzinie 15, a teraz ta, która swój koncert na Narodowym ma już za sobą, Taylor Swift, tak jak już wcześniej wspominałem, wydała w piątek 4 nowe utwory jako dodatek do jej rekordowego albumu The Life of a Showgirl. No i wśród tych nowych piosenek są Patient Zero, Babylon, Cleveland i Pink Clouding. No i z tego zestawienia gram wam już teraz Pacjenta Zero. Sprawdźcie, czy wam się podoba, a jak wam się spodoba, no to tego numeru szukajcie w propozycjach do gorącej

Czasami jak gram imprezy, to ten numer rozgrzewa parkiety. Black Eyed Peas, przypominam, za rok w czerwcu wystąpią na Warsaw Music Festivalu. 20 minut zostało nam do godziny 16. Czytam, że jeden z dyskontów testuje otwieranie sklepów w niehandlowe niedziele bez obsługi, z kasami samoobsługowymi, no i ochroniarzem jednym w środku przy wyjściu. Płatności będą tylko kartą, nie kupimy tam alkoholu, papierosów i energetyków, no ale zrobimy zakupy w niedzielę. Ciekawe, czy jak kasa będzie żądała

0: potwierdzenia od pracownika sklepu, to czy będzie trzeba czekać do poniedziałku?
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.

0: składzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na ebilet.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer, jedna plus jedna gratis.
9: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
10: I po reklamie.

0: Neptunika w Radiu SK. 7 minut zostało nam do godziny 16. Przypominam, cały czas mam do rozdania eskowe gadżety. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby nie odpoczywać. Halo, halo?
1: Hej, SK. W temacie remontów i żon w ciąży. Mój mąż właśnie walczy z nawodnieniem na ogrodzie, abym ja w przyszłym roku nie musiała podlewać jego trawy. Pozdrawiam wszystkie ciężarne i ich pomysły na remonty.
0: Pozdrawiam gorąco. Mojej żony siostra jest ciężarna. Ciekawe, czy też wymyśla swojemu mężowi takie zadania. Dzisiaj się spytam. Ktoś jeszcze?
2: Mój tata to ma dzisiaj gala, bo moja kochana mama, jego żona, wymyśliła, że musi skosić trawnik w naszym domu, jeszcze w jego domu rodzinnym, więc tak, bardzo fajnie się bawi. Dzisiaj jego przyjaciółka to kosiarka.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Kraśnik na czasie.
19: I Piotr Staszczuk, Magic Tenors i Orkiestra Le Figaro. To już pod koniec przyszłego miesiąca czeka na mieszkańców Kraśnika i okolice. Śpiewacy operowi zagwarantują nam pełną emocji podróż przez świat dźwięków, które wzruszają, bawią i na długo pozostają w pamięci. Nowy program to świeża energia, nowe aranżacje i jeszcze silniejsze muzyczne przeżycia, które łączą klasykę z nowoczesnością, elegancję z lekkością, a humor z prawdziwym wzruszeniem. Na scenie usłyszymy kwartet, w skład którego wejdą Mikhailo Gumenny, Dawid Kwieciński, Jewgenii Prudnik i Grigori Tsintsadze. To wszystko 29 października o 19 w sali widowiskowej CKIP.
20: Muzyką się żyje.
21: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni, no i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
22: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały, prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
21: A trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej właśnie Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście, no i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment, to w duecie z Zalią, no i ta artystka przyznała w Eskowym Studiu, że bardzo dobrze jej się współpracowało z Mrozem.
23: Mamy wspólny flow, że się
3: się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
21: Pani Zalio, my też bardzo lubimy pani głos. Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. A Roxy Węgiel zrobiła hymn dla wszystkich jesieniarzy. Na dobry początek jesieni wydała numer Jesień trwa bez końca. Roxy jest teraz w Nowym Jorku, gdzie tworzy nowe numery ze znanymi producentami. No i to jest jeden z efektów tej pracy, a w internecie można już znaleźć teledysk do tego numeru, który powstał w okolicach Nowego Jorku. A my rozpoczynamy 16 z hitami na czasie. To jest oczywiście Radio SK. Nas można słuchać wszędzie i zawsze. Kasia napisała, że dzisiaj cały dzień towarzyszymy jej przy kopaniu ziemniaków, a teraz idzie robić obiad. Smacznego życzę, zabieraj radio ze sobą i będę miał dla ciebie fajne eskowe klapki. Odzywaj się, Kasia, do mnie na Messengerze. Jak coś, to mam jeszcze do rozdania eskowe skarpetki. Robimy dzisiaj wielką listę rzeczy, które możemy robić w sobotę, tylko po to, żeby nie odpoczywać. Paweł Bogaj, czekam na wasze propozycje na eskowym Messengerze.

0: Take me back. 16 minut po godzinie 16, czyli ktoś o nas w tym momencie myśli. Tak jak się zawsze mówiło w podstawówce. Słuchajcie, przed chwilą mówiłem, że Kasia dostaje ode mnie eskowe klapki. No i prosiłem, żeby właśnie Kasia odezwała się do naszego eskowego messengera. No i się odezwała.
1: Cześć Paweł, cześć Eska. Z tej strony Kasia, zgłaszam się po klapki. Aha. No i czekam na swoje klapki.
0: O. Nie wiem jak wy, ale ja Kasi wierzę. No.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
15: I po reklamie.

0: To typowa Mamu i Tatu w Radiu SK. All the things she said w Radiu SK. 35 minut po 16. Za chwilę gram wam She Doesn't Mind od Riviery, a także uwaga od Zali. Kocham, tylko kocham. Zostańcie z nami. Uwaga, przypominam też, bo robimy dzisiaj wielką, wielką eskową listę rzeczy, które można robić w sobotę tylko po to, żeby sobie nie odpoczywać. A może ktoś wam zlecił jakąś robotę, no i niestety musicie to skończyć. Maria napisała do listy rzeczy, które można robić w sobotę. Dorzucam montaż paneli na ścianie. Wcale to nie jest takie łatwe, klej się wszędzie rozwala. No, a wszystkie inne obowiązki czekają. No to pozdrawiam gorąco, miej cierpliwość, kochana. Jeszcze słuchamy teraz głosówki, halo, halo.
1: Co dzisiaj porabiam? Szafę skręca u mnie na zakładzie. Aha. Żona rano stwierdziła, że już się robi jesień. Nie mamy gdzie kurtek wieszać w korytarzu, więc wygoniła mnie do mnie na zakład i skręcam szafę, żebyśmy mieli gdzie to wszystko przechowywać.
0: Okej, a to, tak to jest być stolarzem, a dużo jeszcze masz tej roboty?
1: Myślę, że tak w połowie jestem, ale chyba ja dzisiaj do domu nie przywiozę. Może w poniedziałek.
0: No to trzymam kciuki, powodzenia, niech ci się uda. A jak zrobisz taką dużą szafę, no to są plusy, no bo później możesz się chować przed żoną w tej szafie.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: Radzie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: I po reklamie.

0: MJ Deli Supreme w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 17. Ja tylko przypomnę, dajcie znaka na Messengerze. Co można robić w sobotę? Tylko po to, żeby nie odpoczywać, dajcie propozycje, ja słucham.
1: Cześć Paweł, witam. Zapraszam cię do wrzucenia węgla do komórki, bo wieczory są już chłodne, żona zmarznięta, trzeba ogrzać jakoś.
0: A tam ja tam znam lepsze sposoby na rozgrzanie żony. Jakoś.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź Okręgową Stację Kontroli Pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak na tę listę między innymi do siebie na Instagrama wrzuciła, uwaga, o tym Mariah Carey. Ona, no to była spora promocja dla polskiej artystki, no bo Mariah ma na swoim Instagramie ponad 1 milion fanów na całym świecie. I ten singiel Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym oczywiście piszemy na sk.pl, no i tam sprawdzajcie. A jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. Taki trochę... Teddy Swims, mam wrażenie. Single Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Oni mają duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów, a szczególnie Lambery, która w 2018 roku stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. No i przypomnijmy, te artystki wygrały swoje konkursy Eurowizji. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. 17 już wybiła, to jest ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Polacy dzisiaj będą walczyć w siatkówkę o finał. Wy walczycie o skowe gadżety, dajcie znać, co można robić w sobotę. Tylko po to, żeby nie odpoczywać. Messenger Radia SK, tam wysyłajcie głosówki. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. A teraz Gips wpada w wasze głośniki.

0: Klasyk, Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 17 minut po godzinie 17. To są oczywiście hity na czasie. Dostałem taką głosówkę, proszę posłuchać dokładnie.
1: Mój plan na sobotę jest taki. Wysyłam jedno dziecko na turniej z tatą, drugie dziecko do dziadków i przez calutki dzień kompletnie nic, oprócz oglądania telewizji, nie robię. No i zajadam się ciastkami.
0: Zazdro, szczególnie tych ciastek. Ale słuchajcie, niektórzy leżą, odpoczywają, wysyłają dzieci do dziadków, a niektórzy chodzą bardzo wysoko. Czytam, że youtuber Patec i muzyk Puffbeat zdobyli dziewiczy szczyt w Karakorum w Pakistanie i nazwali go, uwaga, RL9. To wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego i tak sobie myślę, że każdemu według zasług. Lewy ma już swoją górę w Pakistanie, a ja co najwyżej mam swoją górę prania w łazience do ogarnięcia. Jak ktoś jest dobry w praniu, wstawianiu prania, składaniu i prasowaniu, to przyjmuję zgłoszenia na Messengerze.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
13: I po reklamie.

0: Pomaga wam się zresetować po dniu pełnym zajęć. Jeśli jesteście studentami i studiujecie dziennie, no to trochę wam zazdroszczę, trochę wam współczuję, ale możecie sobie dorobić, możecie zgarnąć tysiaka na sprzęt elektroniczny. Wszystkie szczegóły wpadajcie już teraz na sk.pl, no i się zgłaszajcie. Od poniedziałku do kogoś będziemy dzwonić.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum Jodełka. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z podkładem premium gratis. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: I po reklamie.

0: Mati powiedział: bardzo dobry numer, Liwka, poza tobą nic w Radiu SK. Mati Fuczyło z nami
1: jak
0: w
1: studiu. Dobry, i to jak dobry, dzień dobry, dobry wieczór ewentualnie.
0: Mati, ja przypominam, dzisiaj po 21 nasi siatkarze grają z Francją.
1: Polska gola!
0: Brawo! I ja sobie sprawdziłem, słuchaj, sprawdziłem, jakby to brzmiało, dawaj, gdybyśmy dzisiaj kibicowali Francuzom, a nie Polakom. Gdybyś przyszedł i miałbym cię zapowiedzieć, no to byłoby coś takiego.
2: Bonjour aux auditeurs de Radio SK, voici Mati Fuzilo.
0: Mati Fuzilo!
1: Mati Fuzilo, zapraszam na imprezkę.
0: Dokładnie, dzisiaj po 18:00 ten piękny, młody człowiek będzie wam towarzyszył. Masz coś ciekawego w playliście?
1: Słuchaj, w playliście Tame Impala i Dracula, tym zacznę na pewno, ale będzie więcej, musicie po prostu zostać i sprawdzić.
0: Biorę w ciemno, Paweł Bogaj, kłaniam się, hej!
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Biedronka.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
10: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: 3-3, czyli Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Widzimy się w Kraśniku w niedzielę 4 października o godzinie 19. Bilety indywidualne i grupowe szukaj na e-bilet.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Kraśnik na czasie.
8: I Piotr Staszczuk, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa będziemy mogli zajrzeć na tereny fabryki łożysk tocznych w Kraśniku. Poznamy miejsca związane z początkami Centralnego Okręgu Przemysłowego. Uczestników będą oprowadzać dr Dominik Szulc, dr Hubert Mącik i Hubert Trukan. Zwiedzanie obejmie zewnętrzną część terenu FLT. Więcej mówi Wiola Wellman z Kraśnickiego Muzeum.
9: Przyszłość przeszłości to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Już dziś serdecznie zapraszamy na spacer z historią, śladami Centralnego Okręgu Przemysłowego w Kraśniku.
8: Spacer odbędzie się 10 października, start o 13. Obowiązują zapisy.
10: Muzyką się żyje.
11: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festival. Ten legendarny producent i DJ zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty mam wtedy 4 miesiące wolnego. Rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowe album, więc tak, pracuję nad tym, mam kilka gotowych utworów. Tiesto to holenderski producent znany z hitów takich jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festival. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Na eskowym Instagramie możecie zobaczyć moją rozmowę z Tiesto, bo mieliśmy okazję porozmawiać na Ibizie. Za to wcześniej, bo już za tydzień w sobotę Gips zaprasza na imprezkę. Raper, którego znacie m.in. z hitu Ty Masz, Drive czy Ostatni Dzień Lata, wystąpi w katowickim MCK-u. A to wszystko z okazji 5 urodzin Dope House, czyli rapowej wytwórni Gipsa. Na scenie oprócz artystów z tej ekipy pojawi się m.in. Opał, Kukon czy Guzior. Jeżeli chcecie tam być, słuchajcie uważnie Eski. Będziemy mieli dla Was zaproszenia. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness is so sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Likely. Na miejsce drugie Waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali. Tylko kochaj mnie. To aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoją Post Malone i Sway Lee. Całe notowanie czeka na sk.pl. Wpadajcie i głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 17.
10: Imprezka.
12: Imprezka. Imprezka.
11: Za to imprezki warto słuchać już teraz. 2 minuty po 18:00 Mati Fuczyło, to ja. Melduję się razem z wami. Obiecałem, że będzie Dracula. To jest Tame Impala i Jenny. Będzie też Alvaro Soler i Sofia, a do tego Axwell i Bon. Whatever turns you on. Po 20:00 gramy z Francuzami, ale wcześniej gramy hity.
10: Hity na czasie. Radio SK.
11: I wygramy.

0: Nie tak dawno można było to usłyszeć na żywo w Polsce. To Natasza Bedingfield, Unwritten w Radiu SK, 16 minut po 18, a już za chwilę będę miał dla was coś zupełnie nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo jest to dokładnie tak, jak powiedział pan lektor, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mam dla was kolejną nowość. W ramach nowości jesteśmy naprawdę nieźli. W każdy czwartek w nocy, z czwartku na piątek, gramy wam to, co wychodzi dokładnie w tym momencie. Ale żeby nie było, przez weekend też sprawdzamy najnowsze kawałki. Tym razem mam dla was takie połączenie. Z jednej strony Clean Bandit, z drugiej strony Chloe, z trzeciej strony O'Malley. Oni nagrali kawałek, który nazywa się Company. On czeka już jako propozycja do gorącej dwudziestki. Wczoraj tam Happiness is so sad, a więc Swedish House Mafia i Likely znaleźli się na miejscu pierwszym, ale kto wie, może akurat Clean Bandit z ich nowością tym razem wpadną na miejsce pierwsze, albo drugie, albo piąte. To wszystko zależy od waszych głosów na sk.pl, a teraz od waszych uszu zależy to, czy spodoba wam się ten kawałek, więc posłuchajmy, bo to nowość.

0: To Armin van Buuren i Sasha i Everlasting. Tego pana można słuchać w naszym cyklu SK Live Remix. Wiem, że jego set dało się słyszeć nawet wczoraj wieczorem u nas. Ale dzisiaj też mamy dla was najlepsze sety od DJ-ów z całego świata. O północy naszą antenę przejmą James Hype, godzinę później z kolei Steve Aoki. Ale wcześniej naszą uwagę przejmą siatkarze. O 21:00 mecz Polska-Francja, to jest finał Mistrzostw Europy, więc już dzisiaj możemy zgarnąć złoto. Złoto Mistrzostw Europy. Wyobrażacie sobie, że mówię dokładnie to zdanie o piłkarzach? Ja też nie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
2: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

14 minut przed 19. Daj, to Shakira i Burna Boy. Przeczytałem dzisiaj o tym, że w Stanach Zjednoczonych w samolocie doszło do takiej kłótni, że lot został opóźniony o 14 godzin. Problem w tym, że pokłócili się piloci, więc nie było komu lecieć, ale nie ma co się kłócić dzisiaj. Ja szukam pozytywnych informacji. W końcu mamy sobotę, w końcu mamy wieczór i tu pojawia się moje pytanie. Co dzisiaj zrobiło wam dzień? A może coś dopiero wam go zrobi? Jakieś plany? Jakieś niespodzianki? Co zrobiło wam dziś dzień tak pozytywnie? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mam nagrody. To czekam na głosówki. Eskowy Messenger czeka też.

I jak wam się podoba? To najnowszy utwór od Rosé, tej samej, którą znacie doskonale z hitu Apyty z Bruno Marsem. To jest sobotnia imprezka, 5 minut zostało do 19. Ja czekam tu na wasze odpowiedzi na to, co zrobiło wam dziś dzień. Ja uśmiecham się na myśl o tym, co zagram za chwilę. Będzie Zalia, ja nie mogę się doczekać. A wy? Na co się uśmiechacie? Albo co sprawiło wam dzisiaj uśmiech?

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Pray jest aktualnie jednym z największych hitów na Wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Była premiera nowej płyty, a za chwilę trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To 7. album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment z Zarią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał?
14: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7. płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
13: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Start w Atlas Arenie w Łodzi, potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. To wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła tytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od, uwaga, 2000 roku. Teraz cytuję. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się spieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób – Sugar Babes. Tak komentowały artystki. My dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SK.
15: Impreza
16: SK.
13: A tych wszystkich hitów jest naprawdę dużo. Między innymi to Tylko kochaj mnie od Zali, do tego też Reggaeton Lento, jest Oscar Sims i jego Bez końca, a do tego Eminem, Houdini. A więc zaczarujemy pięknie. Mati Fuczyło, 2 minuty po 19. Cześć!

0: 14 minut po 19 to Eminem i Houdini Westem. Sprawdzam, co zrobiło wam dziś dzień. Wysyłacie w tej sprawie do mnie głosówki. To na eskowym Messengerze. Ania się nagrała.
1: Cześć.
0: No cześć.
1: Mój mąż sprawił, że mój dzień jest bardzo dobry.
0: O.
1: Powiedział, że jeżeli wyrwę półkę ze ściany, to będę mogła przywiesić lustro. Ach. I właśnie wracam z nowym lustrem. Pozdrawiam.
0: No i to mi się podoba, Ania. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Ale Ania, pytanie brzmi, czy w tym zdaniu męża nie było jakiejś pułapki? No wiesz, powiedział, że będziesz mogła zawiesić lustro. Pytanie, czy mąż będzie mógł pomóc w zawieszeniu lustra? To znaczy zawiesić je za ciebie. Tego oczywiście życzę i gram hity na czasie. I'll be there, D.O.D. I jeszcze raz, Sylwestre.

0: Robin Schulz, Watermelon i Take It Slow, Bullet Sylvester. Już tylko pół godziny zostało do 20. To jest imprezka, sobotnia imprezka. Nasi siatkarze już pewnie powoli się rozgrzewają. W końcu o 21:00 finał Mistrzostw Europy, siatkarskich Mistrzostw Europy, Polska-Francja. Ja chętnie zrobię dzisiaj konkurs na najlepszy doping. Największy kibice zgarną łezkowe nagrody. Co wy na to? Zrobimy to, będę o tym pamiętał. Ale słuchajcie, przeczytałem właśnie o tym, że Merkury się kurczy. Stracił już ponad 20 km średnicy, ale i tak wiadomo, że wielkość się nie liczy. Kłębo na fide, Daria Zawiałow i Bubble Tea, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz, by twoje auto było bezpieczne i lśniło? Odwiedź okręgową stację kontroli pojazdów w Kraśniku, Lubelska 117. Profesjonalne badania techniczne. Dodatkowo atrakcyjne gratisy. A obok nowoczesna myjnia samoobsługowa otwarta całą dobę. Bezpieczeństwo i blask w jednym miejscu. Kraśnik, Lubelska 117. Zapraszamy.
8: I po reklamie.

za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: End of Beginning, tak nazywa się ten hit. A to Joe w Imprezie. Szukam dzisiaj waszych powodów do dobrego dnia, a raczej wieczoru już teraz. Co wam poprawiło humor, co was uszczęśliwiło? W tej sprawie dostaję głosówki.
1: Cześć, tu Mateusz.
0: No, cześć,
1: dzisiaj
0: Mateusz.
1: Jest dzień aptekarza.
0: O.
1: I tak sobie myślę, tak sobie słucham. I muszę to powiedzieć, że najlepszym lekiem na wszystko jest imprezka i Radio Eska oraz Eskowe Hity. Dzięki, że jesteście. Pozdrowienia.
0: No cudownie, jesteś lekiem na całe zło. Był taki hit, prawda? Mati, muszę ci powiedzieć, że czuję się nieco pogłaskany, bardzo jest mi miło, no ale z imprezką w sobotę coś takiego jest, że ona potrafi bardzo dobrze zadziałać. U Adama za to dzisiaj, no raczej bez imprezki.
2: Cześć, Eska.
0: Cześć.
2: Co mi dzisiaj zrobiło dzień? Rano przegrałem mecz derbowy.
0: O, fajnie.
2: Później pojechałem do pracy. Wracam
0: super.
2: Właśnie z pracy, już jest ciemno i żona do mnie dzwoni, że syn nam się pochorował. Także fajnie, że macie fajny dzień. Trzymajcie się, hej.
0: Adam, no to żeby nie było, że wszystko dzisiaj takie niefajne. Wysyłam do ciebie torbę i inne eskowe gadżety. Co ty na to? W torbę można schować wszystkie straszne rzeczy. Meduza, Bad Memories, właśnie. Straszne wspomnienia też.

Jak dobrze, że wróciła, prawda? Jak dobrze, że wróciła Miley Cyrus, Base, Persuade. Weste 6 minut zostało do godziny 20. Już za chwilę kolejne hity na czasie. Mogę wam powiedzieć, że będzie to Justin Bieber, będzie też Szymans Zelmerlow, a więc hitów na czasie nie zabraknie na pewno. Powiedzcie mi też, proszę, co u was? Cały czas zbieram od was głosówki, wysyłajcie je na eskowym messengerze. Czekam, będę je grał. Mam też eskowe nagrody, ale o 21 zbliżamy się z meczem Polska-Francja. Dajcie znać, jak będziecie kibicować. Można nagrywać mi tutaj wasze kibicowanie. W okolicach 21 będę wrzucał te głosówki. No i najlepsi kibice zgarną nagrody. Co wy na to? Radio SK. Bo ja na to jak na Mistrzostwo Europy, czyli dobrze.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Kraśnik na czasie.
10: I Piotr Staszczuk, miłośnicy młodego pokolenia rapu mogą się szykować na jedyne takie wydarzenie w okolicy. W Kraśniku na jednej scenie wystąpią Gomba o 3-3 w pełnym składzie, czyli usłyszymy Matę, Wygusia, Tadeo i Szczepana. Jak zapewniają organizatorzy, przed nami potężna dawka rapu. Cała trasa Gomba o 3-3 polega na występach w mniejszych miejscowościach, na czym skorzystają mieszkańcy Kraśnika i okolic. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak Gomba o brzmi na żywo, zapiszcie datę 4 października. Koncert wystartuje o 19 w Miejskim Amfiteatrze. Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdziecie na facebookowym profilu CKIP w Kraśniku.
11: Muzyka,
12: Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie tworzy nową muzykę. I to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych. A tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Jest już i piosenka, i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Single Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę Roxy Węgiel, a rok później dla Wiki Gabor. Na tertystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior odbędzie się 24 października na Malcie. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion skoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugiem zajmuje Francis i Sobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na Potem, za którym stoją Kubi producent, Hubert Fuka, Jan Rapowanie i Guzior. A więc, czy ja dobrze policzyłem? To chyba nawet 5 artystów. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione rapowe kawałki i słuchajcie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23. Zapraszam ja. Słuchajcie, za niecałą godzinę mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy, ale przed sekundką dosłownie Katarzyna Niewiadoma Fini wywalczyła srebrny medal kolarskich Mistrzostw Świata w Montrealu. W wyścigu ze startu wspólnego mamy srebro. No to teraz wszyscy brawo! A więc mamy kolejny sukces do zaliczenia, a właściwie zaliczone. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Tak, gramy 3 minuty po 20.

0: co za hit. 2009 rok, Rude Boy, Rihanna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Graliśmy go już wtedy, gramy go też teraz. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na coś zupełnie nowego. I teraz będzie bardzo klubowo, bo ten pan z klubem związany jest bardzo. Nie mam na myśli klubów piłkarskich, nie mam na myśli klubów siatkarskich, ani żadnych innych. Oczywiście mówię o klubach muzycznych. Armin van Buuren, Take Me Home, to kawałek, który ukazał się bardzo niedawno, a że my Armina bardzo w Esce lubimy, gramy jego m.in. State of Trance, a więc jego kultową rzecz w ramach Esca Live Remix w piątki i w soboty w Radiu Esca w nocy. Słuchajcie, warto. Zresztą można też w aplikacji przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w Esce słuchać, ale teraz ten pan wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Take Me Home. Zagrajmy go, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: można się pobujać. W fotelu albo gdziekolwiek jesteście. Zresztą możecie mi dawać znać o tym, gdzie teraz jesteście. To Eben, Easy Bizu i All of My Love. Weste 29 minut przed 21. Ja sprawdzam, co dzisiaj zrobiło wam dzień. Martyna się nagrała.
1: Cześć, Eska.
0: No, cześć.
1: Dzień zrobiło mi to, że mój kochany tatuś przyjechał do mnie i pomógł zrobić mały remoncik w kuchni i mam teraz śliczną kuchnię.
0: No to po pierwsze gratuluję tatusia, gratuluję pięknej kuchni, bardzo się cieszę i mam takie pytanie do tatusia. Czy skoro on jest taki bardzo kochany i w ogóle to może chciałby też zajrzeć do mnie? Mam sporo rzeczy do zrobienia.

0: To oficjalny polski remix tego hitu. H Mata, Ring My Bell. Zagraliśmy go jako pierwsi, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę, ale nie tylko hity zaczynają się w Estę. Zaraz zaczyna się coś innego. Julia nagrała głosówkę w tej sprawie.
1: Hej KSK.
0: No cześć.
1: Pytaliście, jak dzisiaj będziemy kibicować Polakom. Więc przed telewizorem w opasce czerwono-białej, w koszulce kadr z autografami chłopaków. Trzymam za nich bardzo mocno kciuki i bardzo się cieszę, że Finowie wygrali. I nie mogę się doczekać meczu, już czekam.
0: No to my też nie możemy się oczywiście doczekać. Za kilkanaście minut Polska-Francja to finał Mistrzostw Europy w siatkówce. Nagrywajcie głosówki, jak kibicujecie. Mam nadzieję, że tym właśnie napompujemy atmosferę, a przy okazji też ten balonik nie pęknie. Po prostu będziemy mieli złoto Mistrzostw Europy. Przed chwilą mieliśmy też... co mieliśmy? Srebro mieliśmy. Mistrzostw Świata z kolei w kolarstwie. Kasia, niewiadoma, Fini zgarnęła właśnie Srebro Mistrzostw Świata, więc jeden sukces już mamy. To teraz jeszcze drugi. A co? No i trzeci też chętnie przyjmę. Imagine Dragons on top of the world. Tak, gramy.

Neptunica, What If, tak nazywa się ten hit. Mam nadzieję, że rozbujał was dokładnie mocno. Bo mnie tak, przed chwilą przeczytałem, słuchajcie, o tym, że psiaki przetwarzają mowę dokładnie tak jak ludzie, czyli że po prostu nasze psy wyłapują słowa, nie tylko ton, jak to często do tej pory się mówiło. No i to wiele tłumaczy, na przykład minę psiaka, któremu mówimy nie wolno, a potem on to robi, ale tak jakby wiedział, że nie wolno, to okazuje się, że dobrze wie, że nie wolno. Za 4 minuty nasi siatkarze zaczynają walkę o złoto Mistrzostw Europy.

0: czasie. I Piotr Staszczuk, przed nami spektakl, który będzie obchodzić swoje 20-lecie na scenie. To Klimakterium i już. Historia opowiada o czterech przyjaciółkach, które spotykają się w butiku prowadzonym przez jedną z nich. Na miejscu przekuwają drażliwy problem menopauzy na piosenki i tańce. Wszystkie z bohaterek mają problemy, z którymi muszą się uporać. Jedne wolą poddać się zastępczej terapii hormonalnej, inne boją się jej i wybierają ziołolecznictwo, jeszcze inne idą w kierunku jogi i ćwiczeń gimnastycznych. Klimakterium i już na deskach sceny w CKIP odbędzie się 25 października. Szczegóły na kupbilecik.pl.
1: Muzyką się żyje. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Numer Patient Zero zagram już za kilkanaście minut, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce w przyszłym roku. Do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festival. 19 czerwca zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie ze mną i Zeską przyznał, że nie może się już doczekać. Minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz, no nawet nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to tętniące życiem miasto zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. Miło będzie wrócić. Jest to holenderski producent i DJ znany z hitów takich jak The Business, Laylow czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festival. W tym roku na tej imprezie zagrał m.in. Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. Możemy przedłużyć letnią atmosferę i poczuć się jak na wakacyjnej imprezce na Ibizie, i to bez wyjeżdżania z Polski. Już 10 października kolejna odsłona Resistance Polanty, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się też w Polsce. Ale ja chciałem tutaj powiedzieć jedną ważną rzecz. Mamy już 21, nawet minutę po, a to oznacza, że biało-czerwoni właśnie wkraczają do akcji i walki o Mistrzostwo Europy w siatkówce. To się właśnie dzieje. Temper City, Self-Aware, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. To kibicujemy razem. Można nagrywać swoje okrzyki i wysyłać je na eskowym messengerze.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. Tak nazywa się ten hit, a teraz mam dla was...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A co, coś zupełnie nowego, tym bardziej, że to coś od jednej z największych, najbardziej popularnych artystek na całym świecie. Taylor Swift ostatnio zrobiła fanom niespodziankę, wydała zamiast jednej to cztery nowe piosenki, a to będzie jedna z nich. Nazywa się Patient Zero. I co powiecie na to, żeby ją już teraz usłyszeć? Jeżeli powiecie tak, to ja ją zagram. A więc... O, chyba słyszę tak.

Aż chciałoby się, żeby ten kit usłyszeli teraz nasi siatkarze. Take Me Back, Kygo i Mac, McKnown, Westy. Fajnie, gdyby usłyszeli, bo może dodałoby im to troszeczkę energii. Patrzę teraz na to, co dzieje się na parkiecie. Przypomnę, trwa finał Mistrzostw Europy. Polska, Francja, nasi siatkarze walczą dzielnie o złoto. Mistrzostw Europy. Brzmi dobrze, prawda? A my trzymamy kciuki za nich najmocniej. Mam nadzieję, że wy też, tak jak ja, naprawdę teraz trzymam. Nie widać, ale naprawdę to robię. Jak na razie jest bardzo równo. W pierwszym secie 22 do 22. No to naprawdę te kciuki są potrzebne. Ja będę grał takie hity, żeby energetycznie wysyłać do nich moc. Artemas, I Like The Way You Kiss Me, to już za chwilę.

0: Co za hit, prawda? To Komodo, I Just Died In Your Arms. Ale mam takie pytanie, wiecie, że dzisiaj jest pełnia księżyca? Ja właśnie się o tym dowiedziałem. Podobno nazywa się to żniwny księżyc, nie mam pojęcia co to oznacza, ale wiem, że to pełnia. I wiem, że podobno księżyc najlepiej obserwować o świcie, bo wtedy jest pięknie pomarańczowy i w ogóle, ale wiem coś jeszcze, że czuję takie emocje, że aż trudno mi teraz usiedzieć w miejscu i dlatego gadam o tym księżycu, bo Polacy grają o tytuł Mistrza Europy w siatkówce i wiecie co? Nie jest lekko, pierwszy set skończył się wynikiem 31-29, ale wiecie? Dla Polski!
1: Ale urwał! Ale to było dobre!

to raczej jeden z tych hitów, które mają dość zaskakujące tytuły. W tym to wyłącznie cyfry. 1, 2, 3, 4, 5. To Dati, to jest imprezka. Za chwilę kolejne hity, będzie Dawid Podsiadło, a ja to Mati Fuczyło. Dziękuję wam za dziś, ja lecę kibicować Polakom na Mistrzostwach Europy. No to pa, pa!

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć